0: SK Olsztyn.
1: To może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.

Los nierówno rozdał. Niektórzy nie są zdolni, by wziąć duży rozmach. Niektórzy nie chcą wiedzieć, zamiast leżeć, stanąć można w piony. A ci, co mają chęci, ich szansa tonie. Stworzeni, żeby żyć w ogonie, gryząc kromkę chleba gdzieś w wagonie, popadając w wagonie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tableczka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Hity na czasie. Numer 1 w Olsztynie.

0: Reklama. Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi. Polo Volt. Elektryczne krosy dla dzieci i dorosłych. Ciche, dynamiczne, gotowe na każdą przygodę. Przekonaj się sam. Wynajmij i testuj. Odwiedź nasz showroom Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. www.polowolt.com.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
2: Zaprasza Renault Alcar, Olsztyn Lubelska 39A, alcar.renault.pl.
3: Kolonie i obozy pełne przygód tylko z biurem Kontynenty. Wyjazdy z Olsztyna i nie tylko. Wykwalifikowana kadra, bogate programy i rabaty. Sprzedajemy też bilety lotnicze oraz autokarowe.

0: Olsztyn Bronkowiusza 10B. kontynenty.olsztyn.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ale dziś daliśmy czadu na korcie. Muszę zjeść porządny posiłek potreningowy.
1: Co tam jesz? Wygląda pięknie.
2: Proteinowe naleśniki z mascarpone i wiśniami. Dieta ActiVot Fine Diet by Prosta 38. Wszystko smakuje jak z dobrej restauracji. Jest świetnie zbilansowane.
1: Brzmi super.
2: To mam coś dla ciebie. Wpisz kod rabatowy Olsztyn Kocham na www.finediet.pl i zamów swoją dietę 10% taniej.
1: Przekonałeś mnie.
3: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.

0: reklamie.
1: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
2: Dzień dobry, Odeski Olsztyn, Andrzej Brzozowski. Tym razem środa wyskakuje nam już z kalendarza. W tej chwili w Olsztynie okolicy 14-15 stopni, a dzisiaj maksymalnie od 16 do 19 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, a na warmińsko-mazurskim niebie zachmurzenie będzie zmienne. Olsztyn, Warmia i Mazury, dzień dobry.
1: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili. Olsztyn, Sikorskiego 19/3.
3: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Dwa wnioski o tymczasowy areszt, a jeden już rozpatrzony. To wobec osób podejrzanych o wywoływanie fałszywych alarmów bombowych, informuje TVN24. Sprawa dotyczy interwencji m.in. w siedzibie Telewizji Republika czy w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby na razie nie potwierdzają tych ustaleń, a szef MSWiA Marcin Kierwiński zaznacza, że to najpewniej zorganizowana akcja, za którą może stać wiele osób.
4: Więc też dla dobra śledztwa nie wszystkie rzeczy, nawet wtedy, gdy będziemy informować o tym, co się dzieje w śledztwie, będziemy mogli powiedzieć od razu.
3: A za wywołanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Stanisław Kracik został komisarzem Krakowa. Wyznaczył go premier, a sam deklaruje, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach. Jednocześnie zapowiada, że chce, by Kraków w czasie jego rządów nie wpadł w stagnację.
5: Nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął.
3: A Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. A przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi będzie bardziej otwarty dla publiczności. Przygotowano pokazy, warsztaty i wykłady o bezpieczeństwie, a wśród atrakcji m.in. czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania.
1: SK Olsztyn News.
2: W Olsztynie powstanie nowoczesny ośrodek szkolenia piłkarskiego, w tym pełnowymiarowe boisko skrytą trybuną na około 900 miejsc. Miasto podpisało we wtorek umowę z wykonawcą inwestycji, która ma być gotowa w ciągu półtora roku. W Elblągu potwierdzono pierwsze w tym roku przypadki pacjentów, o których wykryto chorobę HAFE, czyli tzw. chorobę zalewu wiślanego. Służby sanitarne analizują przyczyny i apelują o ostrożność przy spożyciu ryby. O prawie 27% wzrosła liczba pasażerów na lotnisku w Szymanach w ubiegłym roku. To najlepszy wynik w kraju.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Dzisiaj środa, czyli weekend już, no, widać na horyzoncie.
7: Dzień dobry, środo, dzień dobry, witamy. Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego.
8: No i każdy ma swoje terytorium. Na przykład ja rządzę na kanapie, a Ankes przy ekspresie do kawy.
7: To prawda.
3: No to robimy taki spis powszechny. Gdzie teraz słuchacie Eski? Gdzie jest wasze miejsce rządzenia o poranku?
8: Eskowy Messenger czeka. No i nasz numer telefonu 664-402-302.
7: Aha, zróbmy to.
3: Nie było powiedziane, gdzie ja rządzę, więc może ja pójdę do toalety.
7: No i słusznie.

0: Ale fajnie czas zasuwa, 8 minut po godzinie 6 tutaj SK w środę 20... Ojejku, przypomniało mi się, że do wczoraj miałem ważny dokument wysłać.
1: Brawo, brawo Jankes.
0: Jak powiem 26, to może się nikt nie zorientuje. 26 maja.
1: Musisz jeszcze panią w urzędzie domówić do oficjalnej zmiany daty.
2: I na kopercie musisz jeszcze to nakleić.
0: I tak jeszcze coś tam troszkę. No dobra, 27, jakoś to będzie, proszę państwa. Jest dobrze, robimy spis.
1: Spis powszechny, czyli gdzie słuchacie teraz Eski, bo dzisiaj jest Dzień Samorządu Terytorialnego. No i każdy jakieś swoje małe terytorium okupuje z rana, prawda?
3: Moje królestwo, poranne to auto. Jadę na wymianę drugiej szyby w tym roku w aucie. Więc cudownego dnia wam życzę.
2: Powiem tak inteligentnie, proszę, nie pękaj.
1: Ktoś jeszcze? Dzień dobry.
4: No ja na przykład calutki dzień jadę do pszczółek. Mam nadzieję, że one nie będą za bardzo terytorialne i nie będą broniły za bardzo swojego terytorium.
0: Okej.
1: Narobił pan smaka na małe co nieco.
0: W sensie coś takiego słodkiego?
1: Mm-hmm.
0: Miodowego?
5: Jankę, Sama i Wiktor.
0: Kama pokazuje na ucho, to nie ten miód.
2: No. A nie, no to sorry.
1: Dajcie znać, gdzie z rana słuchacie Eski.

0: Sugar Babes, nasza słodka babeczka, czyli Jadzia razem z nami. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Jak tam nastroje?
1: W porządku. Dzisiaj środa.
2: Środa, czyli dzień przeglądania prasy. I bardzo dobrze, 18 po 6.
1: Poranne prasowanie.
3: Kojarzycie, że jakiś czas temu świat się zmienił, bo Marcin Prokop się rozwiódł.
2: Mm-hmm.
1: No właśnie.
2: Weszli na Instagrama niepotrzebnie, jakby nie wchodzili, to by pewnie nie powiedzieli.
0: Czekaj, mikrofon, ale patrz, sam
3: wyłączył sobie tutaj.
2: Ty sobie wyłączysz, wiesz, że ty możesz wyłączać sobie sam.
0: Ach, tutaj, no tak, okej. Okay.
2: Kolanem.
3: No i sytuacja jest taka, że Marcin Prokop został przyłapany z tajemniczą blondyną.
2: Chodźcie, kręcę. I to już nie jest żoną.
3: Nie jest żona, no, okay. Bo żona nie jest blondyną. Po obiedzie w centrum Warszawy odjechali razem autem prezentera. Marcin Prokop i tajemnicza blondyna.
0: Ale mam pytanie.
2: Mm-hmm.
0: Skąd wiadomo akurat, ci co pisali ten artykuł wiedzą, że ta blondyna jest tajemnicza albo że nie jest tajemnicza, no?
4: Po tym, że na zdjęciach w gazecie ma zamazaną twarz.
0: A, no tak.
2: No dobrze, to ma to sens, no.
0: Przeglądamy. I super niania, to jest jedynka dzisiaj Super Ekspresu. Dziękujemy, gratulacje. No, Krzysiu jest wspaniały. Jest też informacja o Agnieszce Woźniak-Starak.
5: Podobno wzięła sobie wolne i uwaga, smaży się aktualnie na wakacjach.
4: O, a gdzie?
5: Napisali, że w bikini. Tak napisali. W bikini.
4: A to nie znam takiej miejscowości.
2: No to rzeczywiście, ja też tam nie byłem, ale ponoć ładnie jest.
0: Zaraz za Mielnem podobno.
6: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Jest też bikini dolne, to u SpongeBoba.

0: tutaj RSK 25 minut po godzinie 6.
1: Pamiętajcie, że to o was, to co śpiewa Sia razem z Davidem Guettą. Piękni ludzie, piękne people, beautiful people.
2: No, kim ja jestem, żeby się z tobą nie zgodzić?
1: No, za chwilę Marcin Probski powie, co tam w kraju i na świecie.
0: Piękne co?
1: Piękny people. Jankes

0: Reklama.
1: Przekonaj się, jak wiosna smakuje u siebie. Deweloper osiedla Premium rozpoczął sprzedaż mieszkań w nowym bloku B3 od strony wschodniej z bezpośrednim widokiem na las. Sprawdź też ostatnie lokale w atrakcyjnych cenach w blokach B1 oraz B2. Cena od 9300 zł za metr kwadratowy. Odbiór kluczy wrzesień 2026 roku. Komórka lokatorska w gratisie. Oferta lokali na pieczewopremium.pl. Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń.

0: kolorów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Imieniny Kaśki, długi weekend, komunia, wesele i jeszcze przecież muszę chodzić w czymś do pracy.
2: Spokojnie, ubierzemy Cię na każdą okazję. Hurtownia Odzieży 7, Księcia Witolda 7.
3: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
4: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
3: Nie, a czym się wyróżniają?
4: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
5: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa ADO z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj!
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
7: Olsztyn, Westerplatte 1A.
6: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
8: Już 31 maja Kortosfera zaprasza na rodzinny piknik naukowy Olsztyn Love Nauka. W programie pokazy, warsztaty naukowe, atrakcje dla dzieci, kino plenerowe oraz food trucki. Na scenie Zalia oraz Łukasz Rex. Czekamy na Was od 12. Miejsce Kortowo. Wjazd na kampus UWM od ulicy Heweliusza. Wstęp wolny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej.

0: zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur.
3: To teraz Brzozowski, no i kolejny donosik od Eski. 15 stopni w Olsztynie i okolicy, odczuwalna 9-10 stopni, a w ciągu dnia maksymalnie od 16 do 19 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Na ulicach Olsztyna i regionu powoli zaczyna się poranny szczyt komunikacyjny, więc jedźcie uważnie.
2: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur. Olsztyn Tuwima 23.
4: Już prawie 6.30, to jest Kanius, Marcin Procki. Zapraszam. Kapitan statku, na którym wykryto hantawirusa, wrócił do Polski. Przebywa na kwarantannie w ośrodku w Gdyni. Jest zdrowy, informuje główny inspektor sanitarny. Przypomnę, wycieczkowiec wypłynął na początku kwietnia z Argentyny w rejs po Atlantyku. Na pokładzie wykryto zakażenie hantawirusem, którego przenoszą gryzonie. Zmarły 3 osoby. Polska podpisze dziś z Wielką Brytanią przełomowy traktat. Warszawa i Londyn zacieśnią relacje w zakresie bezpieczeństwa i obrony. W ubiegłym roku Wielka Brytania zawarła podobne porozumienia z Niemcami i Francją, a Polska podpisała taki traktat z Francuzami.
5: Eska Sport News.
4: Niespodzianki na wielkoszlemowym Roland Garros z turniejem w Paryżu. Niespodziewanie już w pierwszej rundzie pożegnała się Jessica Pegula. Piąta rakieta świata przegrała z Kimberly Birrell. Do sensacji doszło też w turnieju tenisistów. Zaledwie 17-letni Moïse Kouame pokonał doświadczonego Marina Cilicia. Francuz został najmłodszym tenisistą od 35 lat, który wygrał mecz w Paryżu. A Tour de Pologne wraca na Pomorze. Poznaliśmy tegoroczną trasę wyścigu. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni, a później etapy zakończą się na przykład w Szczecinie i Zielonej Górze. Metę zaplanowano w Wieliczce.
6: O, przez Gorzów nie będą jechać. Słyszałeś, Jankes? O, no.
7: Jankes. Kama i Wiktor.
8: W Radiu
9: Dzień dobry, dzień dobry, good morning. Mamy środę, czyli w pół do piątku już.
10: Czyli dzień samorządu terytorialnego. Mm-hmm. I na jakim terytorium słuchacie Eski? Mm-hmm.
11: Witam serdecznie w ten środowy poranek. Ja was słucham z samochodu, z Niemiec, online. Pozdrawiam serdecznie.
12: O, guten morgen.
13: Morgen, bardzo dobrze, hej.
12: Dołączcie do porannego spisu powszechnego. Dajcie znać, gdzie nas teraz słuchacie.
10: Ja.
12: Rufen Sie jetzt an.

0: tyle u nas urodziny z Eską. Ta teraz zaśpiewała ładnie, ładna pani, Dua Lipa, lubię. Nawet się troszkę tak nie kocham troszkę.
1: To troszkę. Mamy coś wspólnego, wiesz? Mm-hmm. Chociaż ja może Roxy Węgiel sobie zarezerwuję, a ty z Dua Lipa i lecimy razem na wakacje z nimi.
2: A to jest w ogóle zadzielenie się, przepraszam bardzo.
0: No tak, jeśli można, tak zawsze się lepiej na serduszku robi.
1: Dla ciebie mamy Oskara Cymsa.
2: Super. Z tego co wiem, to Ola Kot jest jego fanką, wiesz?
1: Słuchajcie, dzisiaj spis powszechny prowadzimy. Sprawdzamy, z jakiego miejsca nas słuchacie. Dzień dobry.
3: Siemanko, SK. Ja was słucham z Gorzowa Wielkopolskiego. O. I pozdrawiam Jankesa bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Widzisz i co? 1-0 dla nas.
2: Słuchajcie, to ja mam teraz informację, która jest zatrważająca, szczególnie o takiej wczesnej, porannej porze. Mm-hmm. Mianowicie zatrzymano 63 tony kawy wjeżdżającej do Polski.
1: A to już ta chyba ta w ramach tej umowy Mercosur leciała do nas z południowej Ameryki.
2: Tylko jest jeden mały problem.
0: Co? Kawa? To żaden problem.
2: Pełna żywych robaków.
0: Kawa z robakami? To ja dzisiaj wyjątkowo może herbatkę? Jankes.
2: Kama.
1: Ale pamiętacie, jak tam kiedyś obiecywali, że będziemy jeść robaki? No i się spełnia.
0: No to no.
4: Reklama.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
7: Szukasz profesjonalnych narzędzi, a może sprzętu do domu, warsztatu lub ogrodu? Zapraszamy do Stalco Center w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 29. U nas znajdziesz narzędzia najlepszych marek, fachowe doradztwo i sprzęt dopasowany do każdej pracy. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku od 8 do 16, a w sezonie letnim także w soboty od 9 do 13. Stalco Center. Wszystko zaczyna się od dobrych narzędzi.
8: Dzień dziecka? Tylko jeden adres. Park Bartbo. Od 30 maja do 1 czerwca zapraszamy na Festiwal Dmuchańców. Wodne zjeżdżanie, piana party, alpaki i mnóstwo niespodzianek. 3 dni zabawy dla całej rodziny. I uwaga, drugi bilet 50% taniej. 15 minut od Olsztyna. Wydarzenie pod patronatem Radia SK. Do zobaczenia w Parku Bartbo.
9: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
10: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
11: Nie mogę doczekać się wakacji.
12: A ja przeciwnie.
11: No coś ty, czemu?
12: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
11: Brzmi nieźle.
12: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl

0: Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
1: Brzmi nieźle.
0: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl

0: Sprzedaż nowej puli mieszkań w bloku B inwestycji Jaroty Południe przez Treehouse Nieruchomości. Świetna lokalizacja, wysoki standard wykończenia, komórki lokatorskie. W ofercie także domy w standardzie deweloperskim w Stawigudzie, Wadągu i Gutkowie. Treehouse Nieruchomości. Olsztyn Kotańskiego 1, lokal 102. Treehouse-nieruchomości.pl.
1: I po reklamie.

0: Jeje, śniadanie. Przykama jest gotowa.
1: Mówicie sobie, kiedy ostatnio obchodziliście swoją osiemnastkę?
2: To jakoś... Sama? Czekaj, nadal myślę.
0: Do tej pierwszej, a przed tą drugą. Mowa o wojnach. Kama, jesteś gotowa?
2: Oczywiście. Happy birthday to you. Szyszy. Szymon!
3: Szymon!
2: Budzi! Próbowałam to zaświać jak Sean Paul, ale nie pykło, no. Ale Szymon, jakby co, to pamiętaj. Szymon! Szymon!
0: Szymon! Dzień dobry!
1: Szymek jest z nami, który dzisiaj obchodzi. To jest piękne. 18 urodziny.
0: Tak jest. Nie zwlekajmy z tymi brawami. Już teraz.
1: Brawo! Szymuś. Jak? Powiedz mi, mamy pytania do ciebie. Prosimy, takie szybciutkie. Czy masz dziewczynę?
4: Nie, jeszcze nic nieoficjalnego, ale... Coś tam jest.
1: Okej. No czy, no dobrze. A ile miałeś lat, jak się po raz pierwszy całowałeś z dziewczyną?
4: 16.
0: O,
1: nie najgorzej.
0: Nie, dobrze, tak akurat bym powiedział, tak nie za późno, nie za wcześnie, no.
1: Ja wiecie, że miałem dopiero chyba 18 lat miałem, jak się całowałem z dziewczyną.
0: I tak? Po raz
2: pierwszy. Jestem w stanie w to uwierzyć.
1: Ale ja cię przykleiłem.

0: 12.
1: O,
2: nie najgorzej.
1: Nie, dobrze, tak akurat bym powiedział, tak nie za późno, nie za wcześnie. No.
2: Ja wiecie, że miałem dopiero chyba 18 lat miałem, jak się całowałem.
1: Całowanki, tak?
2: Po raz pierwszy.
3: Jestem w stanie w to uwierzyć.
4: ale ja cię przykleiłem!
3: My oczywiście życzymy ci tego, co najlepsze. Fajny czas przed tobą.
1: Jak Kizo.
3: No.
1: Życzę ci co najlepsze.
0: Na pewno ciężki.
3: Dlaczego ciężki?
2: Ojejku.
0: Do roboty trzeba iść, pieniądze zarabiać.
1: I bardzo dobrze.
3: Ty, ale jak się lubi swoją pracę, znowu spójrz na Jankesa.
1: No właśnie.
3: W ogóle nie zmęczony.
1: To może mała ulga na sam start i dołożymy stówkę do pierwszej wypłaty. Już teraz to robimy, specjalnie dla ciebie. Normalnie życie za to ułożysz.
0: No, życie to na pewno.
3: W zgłoszeniu jest napisane, że stówka przyda się na start dorosłego życia. Może na pierwszy poważny kebab po imprezie.
0: O, tak,
3: albo
0: tak.
3: Wkład własny do paliwa.
2: A co to jest poważny kebab, przepraszam?
0: Słucham?
2: Co to jest poważny kebab?
1: XXL.
0: No, dobry.
3: Taki,
0: dobry.
3: Który
2: poważny.
3: Poważnie czujesz przez 3 dni.
0: Poważnie czujesz.
2: No to tego ci życzymy. Okej.
0: Okay. No, Szymon, dziękuję bardzo.
3: Ściskamy cię bardzo mocno. Oczywiście pamiętaj, że mama nadal ma rację i to się już nigdy nie zmieni do końca twoich dni.
0: No to się już nigdy nie zmieni, niestety.
3: No, ustalmy po prostu pewne fakty.
1: Czy impreza osiemnastkowa już była, czy dopiero będzie?
0: Może będzie, może nie. Zobaczę jeszcze, jak to wyjdzie.
2: Może
0: się
2: tak, może nie.
1: No pamiętaj,
2: dowiaduj się.
1: Żebyś tylko nie stał się jak bohater tego klipu z internetu już starego. Ale osiemnastka, ale no nie ma takiego bicia. Halo, ale co
5: nie
1: ty?
5: Koniec imprezy. Bicia. Nie ma takiego bicia. Koniec, co ty chyba masz robić? Co?
6: Ale osiemnastka.
5: Co jest osiemnastka? Ty słuchaj, co ja tu mówię. Dziękuję, dobranoc.

0: Wrocławskiej do godziny 7. Tutaj Eska w środę 27 maja.
1: Za chwilę w newsach będziemy mówili o nowych przepisach dla hulajnogistów. Kaski się pojawią obowiązkowe dla wszystkich.
2: I o tym więcej oczywiście Marcin Procki już za chwilę.
0: A widziałem u nas też mnóstwo kasków na piętrze naszym radiowym. Dla kogo to?
1: No właśnie, dla nich. Young Yankers, Kama i Wiktor. Już wkrótce będą do zgarnięcia u nas na antenie.
3: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Nie z Biedronką.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić.

0: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
1: Eskoro porannego nos, Andrzej Brzozowski. W tej chwili w Olsztynie i okolicy mamy 14-15 stopni, odczuwalna w okolicy 10. Dzisiaj maksymalnie temperatura dobije do 18 stopni w cieniu. Miejscami możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, głównie na wschodzie Warmii i Mazur. Na ulicach Olsztyna poranne zamieszanie trwa, jedźcie bezpiecznie do celu.
0: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili. Olsztyn Sikorskiego 19/3.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polska ramię w ramię z europejskimi partnerami odpowiada na groźby Kremla. Do naszego MSZ-u wezwano rosyjskiego ambasadora, a to reakcja na zapowiedź ataków na Kijów oraz zalecenie ewakuacji m.in. placówek dyplomatycznych. To było krótkie i konkretne spotkanie, opowiada rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Ambasador usłyszał od nas wyraźne wezwanie z strony Rosji do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji i po drugie do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
2: A na podobny ruch zdecydowały się m.in. Niemcy, Holandia czy władze Unii Europejskiej. To już prawomocne 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Ingebrigt G., oskarżony o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa uchylenia wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. A doszło do tego zabójstwa 4 lata temu. Za córką pary wydano Child Alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem w Kopenhadze. A za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg oraz rowerów. Najważniejszą zmianą będzie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Aktualnie młodzi przyznają, że zakładają go...
4: Nie zawsze, ale staram się jak najczęściej, żeby był.
5: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
6: Ja tylko na skateparku zakładam.
7: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
2: Obowiązek noszenia kasku będzie dotyczył także dzieci do 7 roku życia przewożonych w fotelikach, przyczepkach i wózkach rowerowych, a to z wyjątkiem konstrukcji wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
0: SK Olsztyn News.
1: W najbliższych latach do olsztyńskich przedszkoli może uczęszczać o 20% dzieci mniej. Organizatorzy już ograniczają liczbę oddziałów przedszkolnych, ale też wygaszają placówki. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego dofinansował kwotą 100 tysięcy złotych miasta i gminy z regionu, które posadzą miododajne drzewa i krzewy. Wsparcie otrzymały miasta Frombork, Węgorzewo, Kurzętnik, Pasym, Pisz, Nidzica, Barczewo, Biała Piska i Biskupice. Przy ulicy Lonharda w Olsztynie zostanie uruchomiony stały punkt kontroli autokarów. Od 1 czerwca policjanci będą sprawdzać pojazdy od poniedziałku do piątku w godzinach 5:38.
0: Young Yankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
8: No i witamy ponownie, oczywiście środa w pół do piątku, 3 minutki po godzinie 7.
9: Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego, a że każdy rano jakieś terytorium okupuje, no to pytamy was, gdzie jest wasze?
10: No to halo?
11: Słucham was z miejsca, gdzie nadajecie na częstotliwości 104,6.
8: I słusznie, bardzo dobrze, wszędzie jesteśmy.
9: Pierniczki się kłaniają, pozdro dla Torunia.
8: Kasia napisała, że słucha nas pod prysznicem. Też fajnie.
9: O, to mokro się zrobiło. Nad morzem też nas słuchają.
12: I co? Są bunkry?
13: Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście.

0: Alex Warren przywitał nas już po godzinie 7, a dokładnie 9 minut po godzinie 7, a mamy maj. A jak maj, to za momencik czerwiec, a czerwiec to miesiąc z literką R, czyli będą śluby.
1: Rzeczywiście, śluby, śluby, jeszcze raz śluby. Ktoś zbadał koperty. Mhm. Są to specjaliści, którzy badają koperty, powiedzmy.
0: Ja bym mogła być taką specjalistą.

0: Ponoć te spuchły. Słuchajcie, czytam, że dalsi znajomi teraz dają około 1000 zł od pary, czyli już tak troszkę jest, prawda? A dalsi, ja uwagiliśmy dalej, bliscy, no wypada, by dawali 2000 zł.
1: Od pary?
0: Od pary.
1: Okay.
0: I uwaga, uwaga.
1: A rodzina?
0: Rodzina rodzeństwo? Nawet 5000 zł.
2: Kurczę.
0: 5000 zł od pary na wesele, dobrze, że mnie nikt nie zaprosił.
2: Janki, kama. Pamiętajcie, że wy dla mnie jesteście jak brat i siostra.
3: I Wiktor.
0: Rzeczywiście. On nie ma ślubu gdzieś z Olką.
2: A?
1: Jeszcze.
4: Dla 5000 chyba się oświadczy.
5: No fighting. No fighting.

0: Tańczymy z wami od samego rana, 16 po 7, uwaga!
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No właśnie, i dobrze.
2: Mamy eskową torbę, a w tej torbie jest eskowa butelka. A co w butelce, to już wasza brocha.
3: Ja obiecałem, że ja będę w tej piwnicy szukał jeszcze innych gadżetów. Wszystko, co ma logo Eski, przyniosę. Jak
0: i
3: tylko znajdę.
2: I bardzo nawet dobrze. Wyślemy tej osobie, która odpowie na siódme pytanie, oczywiście poprawnie. Warto dzwonić 664-402-302. To jest nasz numer telefonu. No i słuchawka przy uchu prosimy. Dzień dobry.
4: Halo, halo, siemanko.
0: Dzień dobry, siemanko, witamy, no i lecimy z pierwszym pytaniem.
5: Pierwsze.
0: I cyk.
2: W kreskówce Rick and Morty, Rick jest dla Mortiego wujkiem, bratem, dziadkiem, matką.
3: Ojej.
0: Bratem. Ciężkie pytanie.
2: Nie, on nie ma brata, jest dziadkiem.
6: I ma siostrę.
0: Ja tego nie widziałem.
2: Takiego dziadka.
3: Zrobili go na szaro, aż się rozłączył, słuchajcie.
0: No ale może się do roboty, szybciutko, nie ma czasu. Kolejna osoba, witamy, dzień dobry, kto teraz? Halo.
7: Halo, halo, witam serdecznie was.
0: Dzień dobry, witamy. No i lecimy.
5: Drugie.
3: Słuchaj, dobry człowieku, ile rozdajemy w akcji SK budzi w urodziny? Kto słucha koło 6.50, ten wie, że przelewamy ile kasy?
0: Mhm.
7: Stówkę chyba, ale nie jestem...
0: Dobrze, jesteś pewny. Przy trzecim pytaniu. Z jakiego kraju pochodzą Ormianie?
7: Ormianie? Bo może, nie wiem. A jakaś pod...
0: Jakaś...
3: Zaliczył pan, nie wiem, zaznaczył.
0: Z Armenii.
2: Ale to trudne było, bo pochodzą z Armenii.
0: No.
2: Więc logicznie nazywają się Ormianie,
0: no
2: prawda?
0: Tak.
2: No,
0: a co, Armiani?
7: No trudno. No.
0: Dziękuję.
7: Ale i tak was pozdrawiam. Miłego dnia.
2: My ciebie również. Pięknego dnia ci życzymy.
3: A dobra, mieszkaniec wysp Samoa, to kto to jest? Samoańczyk?
2: A.
3: No tak, Samoa.
2: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
2: Telefon przy uchu, bardzo prosimy, i dajemy ci już czwarte pytanie. Jak stoisz twarzą do morza i jesteś w Sopocie, to Gdynia jest z lewej strony czy z prawej strony?
8: Gdynia z lewej.
2: To jest dobra.
0: Gdynia, Sopot, Gdańsk, Gdańsk.
2: Chociaż
0: Sopot,
2: tak po prawdzie, jak spojrzeć na mapę, to Gdynia jest u góry.
0: No. A jak się obrócisz, to masz drugą stronę.
2: No,
0: ale jest okej, rzeczywiście, dobra, patrzymy dalej.
5: Piąte.
3: I znowu mapa, słuchaj, ale teraz mapa po drugiej stronie świata. W jakim języku mówi się w Brazylii?
8: Hiszpański.
2: Też tak myślałam, ale tam oni szprechają po portugalsku.
3: Cristiano Ronaldo.
0: Przede wszystkim.
3: Tak jest.
0: To jest
3: dziękujemy.
0: Język,
3: którego
0: możesz
3: używa tam
0: przeprosić, możesz siebie przeprosić, bo to już piąte pytanie.
8: Przepraszam sobie bardzo.
0: Proszę bardzo,
2: ale dziękujemy. Oczywiście kolejny słuchacz, dziękuję ci bardzo za to, że już doszliśmy do szóstego pytania i mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo?
9: Halo, dzień dobry.
0: No dzień dobry, słyszymy, że dobrze śpiewasz, dlatego mamy do ciebie pytanie pod tytułem Dokończ
3: piosenkę.
0: Tak, fragment piosenki, prosimy.
10: A ja wolę moją mamę.
3: Co jest dalej?
9: To ma włosy jak atrament.
0: Dobrze,
2: pięknie.
0: Brawo.
2: Taśma profesjonalna wjechała jak talala i tym samym sposobem jesteś na pytaniu numer...
5: Siódme.
3: A brzmi ono tak. Do czego służą ten teges oraz wichajster?
9: Do wszystkiego.
0: Dobrze! Bardzo dobrze.
3: Prawidłowa odpowiedź.
2: Ten teges, wichajster, torba, butelka eskowa i inne gadżety należą już do ciebie. Wielkie gratulacje. Co dzisiaj w planach?
9: Praca.
2: No, ejku. Nie wiem, jakiegoś sidequesta trzeba wymyślić, no.
0: Praca.
9: Innym razem, w piątek.
6: Może przerwa w pracy.
0: No.
2: Za każdym razem, jak będziesz miała przerwę w pracy, zrób 10 przysiadów. O.
9: Okej.
0: Okay. Pomyśl o kamie.
2: Umówione.
0: Dziękujemy.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Co ma włosy jak atrament? To ładne było.
3: Ja chyba jednak wolę Liwkę.

0: Radio SK.
1: Dzień dobry, ja łączę się z Gdyni. Pozdrawiam wszystkich, mamy cieplutko, słoneczko. Szkoda tylko, że nie można iść na plażę, bo trzeba jechać do pracy.

0: 25 minut po 7 rano. Zaraz kolejne ważne newsy ze świata.
1: Powiedział Wiktor Brzozowski, który jest fanem kolonoskopii.
0: I nie uwierzycie, zrobili też ją Donaldowi Trumpowi.
1: I co?
0: O wynikach.
2: Wyszło idealnie.
1: Wyszło naprawdę.
0: Nie zdradzaj wyników. Zaraz w newsach powiemy.
1: A gastro?
2: Proszę pana, musi pan poczekać do newsów.
1: A, dobrze.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy Twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
7: I po reklamie.
4: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur.
8: Rozkręcamy kolejny skoro poranek w Olsztynie oraz na Warmii i Mazurach. Andrzej Brzozowski. W tej chwili 14-15 stopni, odczuwalna w okolicy 9-10, a dzisiaj maksymalnie temperatura dobije w cieniu do 18 stopni. Na ulicach Olsztyna poranne zamieszanie. Dużo dzieje się na Zatorzu. Zamieszanie także na Bałtyckiej oraz na wyjazdówkach do siedliny na Górki, Jarodni i Pieczewo. Jedźcie uważnie.
4: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur. Olsztyn, Tuwima 20.
9: 7.30, zaczyna Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Pożar żaglówki na Odrze w Szczecinie. Jedna osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala. Ogień pojawił się po 4 rano. Na miejscu nadal jest straż, WOPR i policja. Wszystko wyszło idealnie, tak amerykański prezydent komentuje lekarskie badania okresowe w szpitalu pod Waszyngtonem. Amerykański przywódca nie przedstawił jednak żadnych szczegółów.
10: SK Sport News.
9: A Jan Urban powołał kadrę na czerwcowe mecze reprezentacji. Na liście znalazło się 26 piłkarzy, którzy towarzysko zagrają z Ukrainą i Nigerią. Wśród powołanych jest Robert Lewandowski. W ataku mają mu pomóc nowe twarze. Karol Czubak z Motoru Lublin i Mateusz Żukowski, który raził skutecznością w drugiej Bundeslidze w barwach FC Magdeburg. Początek zgrupowania jutro we Wrocławiu. A już w pierwszej rundzie Kamil Majszak pożegnał się z wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. Zdecydowanie lepszym od Polaka okazał się Alejandro Tabilo. A dziś w drugiej rundzie zobaczymy nasze singlistki Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magdalinet.
11: I Wiktor.
12: Hej, ho, do Eski by się szło 31 minut po 7, to jest nasze terytorium.
13: No i zastanawiamy się, gdzie wy nas słuchacie.
14: Cześć Eska, ja was gorąco pozdrawiam z kokpitu mojego córskiego tramwaju. Dziękuję, że mnie codziennie budzicie oraz pozdrawiam wszystkich pracowników transportu publicznego. Cześć.

0: Pozdrowienia dla Kamusi, będzie 1-1 z trasy Aleksandrów Łódzki na Sielsko, Warszawy.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Proszę bardzo. Pozdrowienia dla kierowców rzeczywiście, którzy jadą bezpiecznie, jedziemy do przodu.
3: To niezależnie, czy jesteście w ruchu, czy siedzicie gdzieś teraz stacjonarnie, posłuchajcie, bo jest ważna informacja. Mhm. Hakerzy mogą wkrótce odkryć każde nasze komputerowe hasło.
1: Jejku, chociaż jedna osoba, która będzie je znała.
4: Pamiętała.
3: Eksperci mówią, że nadchodzi Q-Day, czyli taki moment, kiedy maszyny kwantowe, a te komputery już się przygotowują do startu i do działania, złamią większość haseł do internetowych kont, zabezpieczenia chroniące banki czy komunikatory i co najgorsze, mogą również złamać ważne dane rządowe.
2: Tak sobie pomyślałem, że naprawdę nie trzeba być jakimś komputerem kwantowym, żeby odgadnąć Wiktor.
1: 1, 2, 3, 4.
3: Kama i Wiktor. Dobra, dzisiaj sobie zmienię na Wiktor 5, 4, 3, 2, 1.
5: To promocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
6: dmuchanym flamingiem?
5: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Szukasz profesjonalnych narzędzi, a może sprzętu do domu, warsztatu lub ogrodu? Zapraszamy do Stalco Center w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 29. U nas znajdziesz narzędzia najlepszych marek, fachowe doradztwo i sprzęt dopasowany do każdej pracy. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku od 8 do 16, a w sezonie letnim także w soboty od 9 do 13. Stalco Center. Wszystko zaczyna się od dobrych narzędzi.
11: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
14: I po reklamie.

0: Ale połączenie Jay-Z i jeszcze Linkin Park ze starych czasów w starym składzie. Numb on Core. 10 minut, będzie 8.
1: Do tego dorzucamy jeszcze Nosela i mamy dawkę wybuchową.
2: No to trzymajcie się w takim razie, a gdybyście chcieli powkręcać kogoś, to pamiętajcie, Nosel mieszka na SKP.pl.
0: Obawiam się, że dzisiaj zęby będą bolały. Au.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Kokoszka Krystyna, po tej stronie zakład stomatologiczny. Czy ja się dotelefonowałam do pani Doroty?
4: Tak, zgadza się.
5: Wizyta na 9 w środę. To jest pani, tak? Widzę, że pierwszy raz u nas pani będzie.
4: Tak.
5: Obrys szczęki był dostarczany, czy raczej nie?
4: Bo to chodzi, bo ja mam zdjęcie pantogramu i tomografii zrobione.
5: Ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce tego, bo to jest prywatnie robione zapewne, co nie?
4: Dokładnie tak.
5: No, a obrys szczęki, proszę pani, jest robiony normalnie z Refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia, co musi być w kartotece odnotowane i dlatego też wydzwaniamy, żeby pani mogła to zrobić nam i dostarczyć ewentualnie przed wizytą jeszcze.
4: Dobrze, a proszę mi powiedzieć, ten obrys szczęki to ja mogę gdzieś tutaj zrobić u siebie na miejscu.
5: To pani sama sobie robi, proszę pani, w domu i pani nam to ewentualnie zdjęciem wysyła albo skanuje. Gdyby pani mogła wziąć kartkę papieru, proszę pani, jakiś długopis albo flamaster, ja pani poinstruuję, pani zrobi i będzie już po sprawie.
4: Jasne, już robię.
5: Dobrze.
4: Momentik tylko wezmę.
5: To tak, niech pani weźmie deskę do krojenia, na deskę nałoży pani papier,
4: tak?
5: Przygryzie pani tą deskę i proszę pani górną szczękę odrysuje, czyli długopisem przy zębach, żeby to się odbiło na kartce.
4: Mhm, już momencik, już wkładam zęby.
5: Niech pani da, proszę pani, na deskę kartkę.
4: Da.
5: Długopis pani ma?
4: Tak.
5: Dobrze, i teraz proszę odrysować od prawej do lewej, przy zębach jak najbliżej.
4: Mhm, okej, okay. Górę już mam.
5: I jak wyszło?
4: No, w miarę.
5: Od którego zęba się zaczęło pani?
4: Od lewej... zaraz pani powiem dokładnie.
5: Zazwyczaj od piątki można by było.
4: Piątka, tak, od piątki.
5: No to świetnie. Dobrze, zrobi pani to samo do dołu, tylko że proszę pani na innym fragmencie kartki. I teraz od dołu pani kładzie kartkę na tą deskę, przygryza pani deskę i od dołu pani odrysowuje łuk. Dobrze?
4: Od dołu deski, tak?
5: Tak.
4: Aha.
5: I co widać?
4: Zęby. Właściwie to takie szlaczki od zębów.
5: Gdyby pani mogła nam to, proszę pani, albo zrobić zdjęcie, albo zeskanować i wysłać na stomatologię, to ja będę wdzięczna, dołączę do akt jeszcze przed wizytą.
4: Jasne, a adres, na który mam wysłać? Na stronie
5: znalazłam. To powie to pani Weronika.
6: Cześć, Dyszka, zostałeś wkręcona.
4: Gdzie kręcę? Serka, zabiję cię!
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
8: Siema SK, cześć, pozdrawiamy ze słonecznego Waxio w Szwecji. Czekamy, aż w końcu ktoś wkręci Nosala. Pa!

0: Wtedy duży swims w Radiu SK, 6 minut i będzie za mnie godzina 8. Fajny numer.
1: Policzyłabym wszystkie jego tatuaże, naprawdę.
0: Jest tego dużo.
2: Jakbyś zaczęła liczyć, to byś doliczyła do 12 milionów. Ale użytkowników aplikacji mObywatel.
0: No to sporo, prawda?
1: Popularna apka, popularna. I o tej popularności będzie mówił Marcin Procki w newsach za chwilę.
2: Jak się patrzy na to, ile się załatwia sprawy osobiście w urzędzie, to się nie dziwię, że ona taka popularna.
3: Jankes, Kama i Wiktor. Autopromocja.
4: Legenda powróciła
5: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20
5: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
20: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo.

0: i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
1: I teraz kolejna strzała deski Olsztyn, Andrzej Brzozowski. Spowolnienie na Bałtyckiej na Szumana, dojazd do ronda OKS. Taka sama sytuacja w centrum 1 Maja Partyzantów, Kościuszki Piseckiego. Samochód za samochodem na Wojska Polskiego, Sybiraków oraz na ulicy Limanowskiego. Pasy prowadzące w kierunku ronda Bema. No i także warto mieć na baczności na Wyszyńskiego Dworcowej, a w Olsztynie 14 stopni.
0: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili. Olsztyn Sikorskiego 19/3.
2: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam.

0: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Geely. Olsztyn Sikorskiego 19/3.
1: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam na

0: Zostały trzy osoby. Wobec jednej z nich sąd już zastosował tymczasowy areszt. Reporter Eski Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanych?
1: To młode, około 20-letnie osoby, które wcześniej miały zatargi z prawem w podobnych sprawach. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów tego postępowania ze względu na rozwojowy charakter sprawy. Trójka zatrzymanych współpracuje ze śledczymi i składa zeznania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy działali chcąc zaistnieć. Jak przekazał dziś o poranku w TVN24 szef resortu spraw wewnętrznych, to dopiero początek tej sprawy, a prowadzone śledztwo przyniesie zapewne kolejne zatrzymania. Służby próbują obecnie namierzyć także sprawcę sobotniego fałszywego zawiadomienia w sprawie pożaru w domu matki prezydenta Polski.
0: Jeszcze dziś Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w dziedzinie

0: czytaniu bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski.
1: A istotnym elementem porozumienia ma być cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. A już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas. A z jakiej funkcji najczęściej korzystamy w aplikacji?
2: Najczęściej, jak widzimy, niestety, korzystamy z tej funkcji, gdzie każdy chciałby zobaczyć zero, czyli weryfikacja naszych punktów karnych, jak również często sprawdzamy historię pojazdu.
1: Wyjaśnił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski w mObywatelu.

0: Dokładnie. A wy gdzie jesteście? Bo dzisiaj prowadzimy Eskowy Spis Powszechny.
1: Cześć Radio Eska, pozdrawiam was z miasta, które posiada Big Ben i London Eye. Słuchamy was codziennie. Dzięki za super muzę.
2: Tu Radio Eska Londyn, 3 po 8.
0: Nie ma takiego miasta.
3: To

0: Nie Zofia, tylko Kamila. Dzień dobry, witamy. Jesteś Jankes, dzień dobry.
1: I to jest ten moment, kiedy mam powiedzieć, że ty też jesteś.
0: No i teraz wy o mnie,
1: i
0: no.
1: On.
0: I on. Kto?
1: On.
0: Wiktor! Wiktor! Witamy was serdecznie.
2: Dobra, lećmy dalej.
1: Słuchajcie, białucha, wiecie co to jest?
2: Białucha.
0: Oczywiście to jest...
2: To jest taka ryba?
0: Ssak morski z rodziny narwali. Prawie ryba. Wygląda jak ryba, ale jest ssakiem. No,
1: i to już jest kolejne zwierzątko na naszym pięknym, cudownym świecie, które oficjalnie posiada samoświadomość.
0: What?
1: No bo zrobili im taki test lustra, czyli postawiono przed nimi lustro i one wykorzystywały lustro do świadomej kontroli swojego wizerunku.
0: A, i wtedy już jesteś uznany za myślącą istotę.
1: Która posiada samoświadomość,
2: dobra,
1: tak.
2: No, słuchajcie, ja muszę wam powiedzieć, że ja jak o 5 rano wchodzę do swojej łazienki, to robię sobie też taki test lustra.
0: Jakie są wyniki?
2: No, nie poznaję siebie. Jankes.

0: somebody else. Tutaj SK, 16 minut po godzinie 8.
1: SK. SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
0: To jest finał naszej akcji. Znaczy, finał dokładny będzie w najbliższy weekend, gdy polecimy w miejsca nieznane, wciąż nieznane oczywiście, ale finalizujemy miejsca w samolocie, gdzie zasiądą nasi słuchacze.
2: Mamy ostatnie dwa miejsca, ale patrząc po zgłoszeniu, to Kuba w pojedynkę zajmie te dwa miejsca.
3: Czy ty coś sugerujesz?
2: Ty, no po prostu, Kuba, przepraszam, jak bardzo umięśniony jesteś?
4: Delikatnie.
0: Delikatnie.
2: Ja tak jak popatrzyłam na te zdjęcia, to miałam takie wrażenie, że Kuba, ty masz tyle mięśni, ile Wiktor i Jankes razem.
0: Chcielibyśmy taką delikatność.
3: Ja mam

0: pamiętam, że kiedyś Darek Michalczewski powiedział: Janki, ale ty dobrze wyglądasz. A ja: co? Jak to? Jak dobrze? Masz tyle miejsca na mięśnie.
1: Tak mi powiedział.
0: Naprawdę.
2: A czy wy sugerujecie, że Kama tym razem grzebała w tych zgłoszeniach i wybrała po zdjęciu?
3: Nie, nie, nie, to Bogaj. Nie. Ale Bogaj wie, co jest dobre.
4: Kama mi kazała.
2: Kuba, jakie są powody, dla których to właśnie ty powinieneś zaszczycić swoją obecnością samolot, a potem naszą wyjazdową imprezę?
5: Nie pamiętam dokładnie, co tam było w zgłoszeniu, ale na pewno, że to będzie pierwszy taki wyjazd, a drugie, że mam imieniny niedługo.
2: Okej. Okay. Czy ty chcesz nam powiedzieć, że pierwszy raz wybierzesz się poza granicę naszego pięknego kraju?
5: Jeżeli chodzi o wakacje, to tak.
2: O. To jest fajne,
0: trzeba świętować, no.
3: Tylko wiesz, jak ustawisz sobie poprzeczkę tak wysoko, to ja nie wiem, czy już inne wakacje będą smakowały tak dobrze, jak odlot ściśle tajny.
0: Powiedziała to Kama, która za nami leci.
2: A te imieniny to konkretnie kiedy? Bo nie sprawdzałem, kiedy jest Jakuba w kalendarzu.
5: To jest podwójne świętowanie, bo to jest 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka.
0: To zrobimy sobie w sobotę ewentualnie, tak, albo ten.
3: No dobrze, ale patrząc faktycznie po tym twoim zdjęciu, wyglądasz na faceta, który ćwiczy. Czy to znaczy, że zrobisz nam poranny trening, a dokładnie Jankesowi i Wiktorowi i Bogajowi, bo też leci.
5: Choć tam możemy poćwiczyć.
0: Że ja poproszę nie poranny, bo lecimy, żeby się oczywiście wyspać.
3: Aha, powiedział ojciec dwójki dzieci. Tak.
0: Ale popołudniowy trening, albo wieczorny nawet najlepiej.
2: Siemano, siemano, jest 20 rano.
0: No dobra, bo tak przeciągamy. Gdybyśmy mieli siebie zabrać, masz kogo zabrać ze sobą, bo to jest miejsce podwójne.
5: No właśnie teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym, coś wymyślić.
3: To jeszcze casting Kuba zrobi, nie?
2: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
0: Dobra, na pewno sobie, cudzysłów, tym problemem poradzisz. Słuchaj, no mamy do ciebie informacje.
2: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
5: No dobrze, yeah! To nie wierzyłem. Zrobiliście mi taki dzień wczoraj telefonem i dzisiaj, że...
0: Ach, była zapowiedź, jest finalizacja, a kropkę postawimy w najbliższy weekend, gdy polecimy. No właśnie, wciąż nie wiemy gdzie.
2: Kuba, czy ty masz jakiś pomysł, gdzie lecimy? Bo tu różne są obstawianki przy okazji podpowiedzi. Pojawia się Grecja, pojawia się Malta, niektórzy mówią, że Portugalia, inni wskazują na Malagę. Gdzie twoim zdaniem wylądujemy?
5: Nie mam kompletnie zielonego pojęcia.
2: A gdybyś miał strzelać i obstawić swój los i głos?
0: Albo gdzie chciałbyś polecieć?
5: Tam, gdzie jest ciepło.
3: No to akurat załatwione. Jest załatwione. Widzimy się w takim razie w piątek na lotnisku. W piątek razem z naszymi fantastycznymi słuchaczami już zabieramy się za odlot ściśle tajny.
6: Odlot ściśle tajny.

0: Tutaj jest 26 minut po godzinie 8, zadajesz się z pogodynką i rozumiem, że teraz chcesz gadać o pogodzie, tak?
1: Marcin Brocki to zrobi, bo patrzę przez ramię w to, co sobie przygotował i podobno zbliżają się do nas wielkie nawałnice i burze.
2: Uch, to o tym za chwilę tak naprawdę, ale gdyby u nas zamiast Marcina Brockiego pan Stachurski zapowiadał pogodę, to jakby to brzmiało?
1: O wiele lepiej.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy Twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne, atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
4: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur.
9: Pogodny poranek w Olsztynie oraz na Warmii i Mazurach, Andrzej Brzozowski. W tej chwili termometry wskazują 15 stopni, odczuwalna to 10-11 stopni. Na ulicach Olsztyna poranne zamieszanie jeszcze małe, między innymi na Sikorskiego, zbliżając się do skrzyżowania Towima Snopułku. Uważajcie również, że pokonując krzyżówkę Snopułku, Ostrowskiego, Wyszyńskiego, jedźcie uważnie.
4: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur. Olsztyn, Tuwima 23.
10: Minęła 8.30, to jest SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Najwcześniej jutro uda się przywrócić ruch pociągów na trasie Poznań-Piła, a to po wypadku w Garbatce koło Obornik. W poniedziałek na niestrzeżonym przejeździe TIR wbił się wiodący szynobus. Pociąg został już usunięty z pobocza torowiska. IMGW ostrzega przed burzami na południowych krańcach Polski. Alerty pierwszego stopnia wydano w Małopolsce i na Podkarpaciu. Nawałnice prognozowane są tam dziś po południu. Inwazyjne owady za to dają się we znaki leśnikom. Od dziś przez dwa tygodnie nie można wchodzić do lasu w Zieleniu w Warmińsko-Mazurskiem, a to przez zabiegi chemiczne z użyciem samolotu. Są wymierzone w zwalczanie chrabąszczy niszczących drzewa.
11: Hej, hej, w pół do piątku, środa, 27 dzień maja.
12: Witają was poranne chrabąszcze przy mikrofonach.
11: Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witamy.
11: Jest dzień samorządu terytorialnego.
13: No właśnie, i zastanawiamy się, gdzie nas w związku z tym słuchacie, na jakim terenie.

0: Radio SK, ja was pozdrawiam z drogi do pracy pomiędzy Pruszkowem a Sokołowem. Mijam chyba ze 3 ronda i na każdy mam ochotę zawrócić.
1: Do domu!
2: A Pruszków, przypominamy, zaczyna się tam, gdzie kończą się reguły. Nie będę...

0: Prezes na kolacji powiedział, że chce, żeby podać mu kawior i tak powstała ta plotka.
1: Kuba kawior!
2: Daj się mi tamtego, no, kawiora mi na uście.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gwiezdna flota ląduje w aurze. Przygotuj się na inwazję emocji.
13: Galaktyczny odlot w Aura Centrum. Do 1 czerwca odwiedzaj największą wystawę w naszej historii. Zobacz ogromne modele gwiezdnej floty i realistyczne figury bohaterów. A do tego łap kosmiczne promocje w aplikacji Spot i dubel punktów za paragony z kina na kolejne seanse. Więcej na auracentrum.pl.
12: Aura Centrum. To o nas.
3: I po reklamie.
14: Esko.

0: Pitbull i Chris, Krzysiek Brown w Radiu SK, 12 minut i będzie z nami godzina 9.
1: My ciągle gramy i sprawdzamy, gdzie wy nas słuchacie.
2: Cześć SK, Adam z tej strony, pozdrawiam ze słonecznej, niedeszczowej Irlandii. Wczoraj mieliśmy 32 stopnie, a tak sobie myślałem, że odlot ściśle tajny będzie właśnie do Irlandii.
3: Nie wiedziałam, że Irlandia jest znana z geometrii, bo to była jedna z naszych podpowiedzi.
0: Tak. Ale ja nie byłem tam,
3: i
0: nie
3: słońce jest tam zawsze.
0: To jest rzeczywiście.
1: Ale muzyka irlandzka.
3: Tak, to by się zgadzało.
0: Nie można się pogubić. Ja kiedyś byłem w Irlandii, pamiętam, na meczu, jak Polacy grali.
3: I się zgubiłeś.
0: No i tam te trójkąty, kwadraty były takie. Chodziliśmy, gubiłem się.
1: Święty Patryk cię zaprosił chyba
0: na spotkanie.
1: No dobra,
0: ale nie, tam nie lecimy. Raczej nie, no Irlandią raczej nie pachnie.
3: No a gdzie myślicie, że lecimy?
1: Zostaliśmy obsypani właśnie podpowiedziami. Mamy jakieś spektrum w mózgu różnych miejsc, więc niech każdy z nas wybierze sobie jedno i sprawdzimy w piątek, kto z nas miał rację. Janki, gdzie lecimy? Co obstawiasz?
0: Pachnie mi bardzo, bardzo Hiszpanią, ale no chciałbym, żeby to była Grecja. I Grecja też oczywiście, no, wiele rzeczy pasuje tam.
1: Stawiasz na Grecję, zapisujemy.
0: Ja stawiam na Grecję.
3: Ja też...

0: kuchnie trwa.
1: To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie.

0: Gili.
1: Pogoda Was trzymała deskiego Olsztyn. Termometry w stolicy regionu wskazują 15 stopni, odczuwalna w okolicy 11, a dzisiaj maksymalnie temperatura dobije nam w cieniu do 18 stopni. Uwaga, przez cały dzień będzie nam towarzyszył dość silny wiatr w porywach nawet do 60 km na godzinę. Na drogach Olsztyna ruch miejscami jest już umiarkowany.
0: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszu.

0: sybiraków mają ruszyć za około 3 tygodnie. W Olsztynie właśnie teraz startuje czwarta odsłona miasteczka zawodów. Uczniowie klas 7 i 8 będą mogli zaplanować zawodową przyszłość. Spotkanie w Centrum Szkoleń Branżowych przy ulicy Lubelskiej organizuje Wojewódzki Urząd Pracy. W najbliższy weekend w Olsztynie rządzić będzie koszykówka. W hali Urania odbędzie się finał młodzieżowych mistrzostw Polski 3x3. Trzydniowa rywalizacja rozpocznie się już w piątek.
1: Pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dzisiaj wstali z pierwszym dzwonkiem budzika. Podobno to wcale nie jest aż takie zdrowe, dlatego że poziom adrenaliny podnosi się znacząco w okamgnieniu. A potem przychodzicie do pracy, jest tylko gorzej. Albo i lepiej. 2 minuty, a właściwie 3 już po 9:00. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: idealne rozbudzenie. Wciąż Liquid on Narcotic w Radiu SK. 18 minut po 9. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, kawałek, który wrócił po Coachelli. Godzina 18. Przez lata to była godzina uznawana za idealną porę na zjedzenie kolacji. Powtarzana i w przekazach medialnych, i często przez ekspertów w postaci dietetyków, czy też trenerów. A teraz najnowsze badania wskazują, że możemy już o godzinie 18 zapomnieć. Dlatego, że okazuje się, że kluczowe znaczenie dla zdrowia i utrzymania prawidłowej wagi, jeżeli chodzi o spożywanie kolacji, wcale nie ma godzina, ale odstęp między ostatnim posiłkiem a snem, który powinien wynosić magiczne 3 godziny. 18 jest więc dla tych, którzy chodzą spać w okolicach 21. Jeżeli kładziecie się spać w okolicach 23, to spokojnie możecie ostatni posiłek zjeść o godzinie 20. Ciekawe, co z tymi, którzy wstają na tak zwane nocne podjadanie. Prawdopodobnie w ogóle chyba nie powinni chodzić spać.
1: Były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
6: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się. I 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: I po reklamie. Eska.

Esce. To teraz czas na człowieka, który bierze sprawy w swoje ręce. Jak ma jakieś marzenie, to po prostu odzywa się do tych, którzy mogą pomóc mu je spełnić. Jak sobie pomyślał, że chciałby robić remiksy naprawdę znanych numerów, to zaczął się odzywać do ich autorów i tak okazało się, że na przykład jego Prayer in Sea w jego remiksie właśnie stało

To teraz czas na człowieka, który bierze sprawy w swoje ręce. Jak ma jakieś marzenie, to po prostu odzywa się do tych, którzy mogą pomóc mu je spełnić. Jak sobie pomyślał, że chciałby robić remiksy naprawdę znanych numerów, to zaczął się odzywać do ich autorów. I tak okazało się, że na przykład jego Prayer in Sea w jego remiksie właśnie stało

0: poleca. No i poszło. A właściwie to poleciało, a właściwie to wy polecicie już za dwa dni na odlot ściśle tajny razem z naszą ekipą, czyli Jankesem, Kamą i Wiktorem. I dziś, uwaga, ostatnie dwa miejsca na ten odlot ściśle tajny, bo wciąż nie wiemy dokąd, trafiły do ostatniego szczęśliwca.
1: No właśnie teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
2: No mnie się zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
3: Słuchaj, no mamy dla ciebie informację.
2: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
1: No yeah! To nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj, że...
0: No i Kuba poleci już w piątek na odlot ściśle tajny, ale z tego co usłyszeliśmy, to ma wolne miejsce. Więc jeżeli ktoś chciałby jakoś bardzo i miał jakimś cudem kontakt do Kuby, to pewnie macie jeszcze jakieś 48 godzin, żeby go przekonać, że to wy będziecie najlepszymi towarzyszami tej podróży. Dokąd? No wciąż nie wiemy. To pozostaje zagadką, więc jak będziecie śledzić od piątku naszą antenę, ale także media społecznościowe, to się wszyscy razem dowiemy, bo nikt z nas nie wie, dokąd tak naprawdę wystartujecie z lotniska. Dajcie znać, jak już dotrzecie. I czy fajnie, czy warto. Następnym razem może razem.
4: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
5: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne, atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
10: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
13: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
12: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
14: Przekonaj się, jak wiosna smakuje u siebie. Deweloper osiedla Premium rozpoczął sprzedaż mieszkań w nowym bloku B3 od strony wschodniej z bezpośrednim widokiem na las. Sprawdź też ostatnie lokale w atrakcyjnych cenach w blokach B1 oraz B2. Cena od 9300 zł za metr kwadratowy. Odbiór kluczy wrzesień 2026 roku. Komórka lokatorska w gratisie. Oferta lokali na pieczewopremium.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
15: Komora maszyny losującej jest pusta.

0: Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy. Sprzedaż nowej puli mieszkań w bloku B inwestycji Jaroty Południe przez Treehouse Nieruchomości. Świetna lokalizacja, wysoki standard wykończenia, komórki lokatorskie. W ofercie także domy w standardzie deweloperskim w Stawigudzie, Wadągu i Gutkowie. Treehouse Nieruchomości. Olsztyn Kotańskiego 1, lokal 102. Treehouse-nieruchomości.pl.
1: I po reklamie.

wam ten dzień popłynie spokojnie, tak jak ten kawałek. Andrew 55 Ultra, Check to You w Radiu SK. Tuż przed 10, po 10, po pierwsze kolejne hity, po drugie pewnie dużo pracy przed wami, a po trzecie test na to, jak sprawdzić, jaki jest stan waszego zdrowia bez wychodzenia z domu. Nie, to nie zastąpi lekarza, ale może być jakimś pierwszym powodem albo do dumy, albo do tego, żeby pójść jednak i coś sprawdzić. Po 10 też Felix Yen, Jasmine Thompson, Ain't Nobody się pojawi. A, i nowy hymn męskiego grania też będzie.

0: Reklama.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TB Edukacja.
5: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Olsztyn, Westerplatte 1A.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
8: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
9: Szukasz miejsca, które nadąży za twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
10: Szukasz profesjonalnych narzędzi? A może sprzętu do domu, warsztatu lub ogrodu? Zapraszamy do Stalco Center w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 29. U nas znajdziesz narzędzia najlepszych marek, fachowe doradztwo i sprzęt dopasowany do każdej pracy. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku od 8 do 16, a w sezonie letnim także w soboty od 9 do 13. Stalco Center. Wszystko zaczyna się od dobrych narzędzi. Kolonie i obozy pełne przygód tylko z biurem Kontynenty. Wyjazdy z Olsztyna i nie tylko. Kwalifikowana kadra, bogate programy i rabaty. Sprzedajemy też bilety lotnicze oraz autokarowe Sindbad. Kontynenty. Olsztyn Mrągowiusza 10B. kontynenty.olsztyn.pl.
11: Nie mogę doczekać się wakacji.
12: A ja przeciwnie.
11: No coś ty, czemu?
12: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jest

0: jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
1: Brzmi nieźle.
0: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl. To będzie ostatnia reklama.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetour.
7: To teraz redaktor Brzozowski melduje się z kolejnym donosem pogodowym. W Olsztynie i okolicy 16 stopni. Dzisiaj maksymalnie temperatura w cieniu dobije do 18 stopni. Przez cały dzień będzie nam towarzyszył dość silny wiatr, w porywach nawet do 60 km na godzinę. No i uwaga, głównie na wschodzie Warmii i Mazur, miejscami przelotne opady deszczu.
6: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetour. Olsztyn Tuwima 23.
5: Sponsorem programu był właściciel...

0: Przez cały dzień będzie nam towarzyszył dość silny wiatr, w porywach nawet do 60 km na godzinę. No i uwaga, głównie na wschodzie Warmii i Mazur, miejscami przelotne opady deszczu.
1: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur, Olsztyn Tuwima 23.
2: Sponsorem programu był właściciel...

0: na zegarach 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Sejm zajmie się dziś projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Rządowe propozycje zmian zakładają m.in. możliwość zawarcia notarialnej umowy o wspólnym pożyciu. Reporterski Mateusz Chłyston zna szczegóły. Mateuszu, co dokładnie zakłada ten projekt?
1: Między innymi to, że dwie osoby pełnoletnie, także osoby tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza. Taki dokument zarejestrowany później w Urzędzie Stanu Cywilnego miałby umożliwić parze choćby regulację spraw związanych ze wspólnym majątkiem, uzyskanie prawa do wspólnego mieszkania, ustanowienie ewentualnych alimentów, czy wreszcie nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznej.
0: Szef gabinetu prezydenta zapowiedział, że Karol Nawrocki jest gotów rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co de facto jest związkiem partnerskim. Narkotykowe laboratorium ukryte w naczepie ciężarówki. Funkcjonariusze CBŚP rozbili grupę, która miała produkować i sprzedawać syntetyczne narkotyki. 7 osób zostało zatrzymanych na terenie powiatu kutnowskiego. Zabezpieczono narkotyki warte prawie 70 milionów złotych. Kluczowe reakcja, czas i umiejętność niesienia pomocy. W Radomiu przechodnie uratowali życie mężczyzny. Podczas jazdy na rolkach doszło do zatrzymania akcji serca. Pan Krzysztof z całego zdarzenia niewiele pamięta.
2: Tak jakbym zobaczył dwa światła na mnie najeżdżające. Później już tylko pamiętam, jak obróciło mnie plecami i zobaczyłem w górze moje dwie nogi z rolkami oczywiście na wysokości, tam gdzie powinna być głowa.
0: A mężczyzna trafił do szpitala. Lekarze podkreślają, że gdyby nie reakcja świadków, jego życia nie udałoby się uratować.
3: SK Olsztyn News.
4: Do 300 tysięcy złotych na prowadzenie działalności mogą otrzymać młodzi rolnicy z Warmii i Mazur. Nabór do programu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rusza 1 czerwca. Startują olsztyńskie juwenalia. Jutro parada wydziałów, która wyruszy o godzinie 9.30 ze Starego Miasta. Studenci przemaszerują Aleją Warszawską do Kortowa. W tym czasie pas w jedną stronę będzie zamknięty dla samochodów. Pierwsze wydarzenie związane z Kortowiadą rozpoczną się dzisiaj. Zaplanowano mecz siatkówki, Silent Party i kortowiadowy bieg o Złotego Dzika w nocnej odsłonie. Więcej o Kortowiadzie znajdziecie na olsztyn.sk.pl.
5: Druga kawa? Może? Już teraz? Albo przerwa, bo przypominam, że na każdą godzinę pracy przed komputerem 5 minut przerwy jest wymagane przez przepisy. 2:50, Felix Jen, męskie granie orkiestra nareszcie, a także Zara Larsson, to jest plan na tę godzinę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: miałam przed oczami teledysk do tego numeru Eiffel 65 Blue Double D na 18 minut po godzinie 10. Test na to, czy jesteście zdrowi, który możecie zrobić w kilka sekund. Nazywa się testem flaminga. O co chodzi? No, trzeba sobie wyobrazić teraz flaminga, stojącego najczęściej na jednej nodze. No i właśnie to, przez ile sekund wy stoicie na jednej nodze, bez chwiania się, ale także bez dotykania tą podniesioną do góry stopą do ziemi, może dużo mówić o waszym stanie zdrowia. Chodzi o to oczywiście, żeby jak najdłużej utrzymać równowagę bez postawienia stopy na ziemi. I ta zdolność do utrzymania równowagi jest cennym wyznacznikiem a propos naszego stanu zdrowia. Ile? No, tak jak 10 sekund dacie radę, to jest dobrze. Jak mniej, no to już są sygnały do tego, żeby sprawdzić, czy z organizmem wszystko ok, czy coś się nie dzieje. Czy wy już naprawdę stoicie na jednej nodze teraz i sprawdzacie? Myślałam, że poczekacie chociaż do wyjścia z pracy.
1: Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
2: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
5: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn, Wilczyńskiego 31.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Rodzinna wycieczka?

0: Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gwiezdna flota ląduje w Aurze. Przygotuj się na inwazję emocji.
3: Galaktyczny odlot w Aura Centrum. Do 1 czerwca odwiedzaj największą wystawę w naszej historii. Zobacz ogromne modele Gwiezdnej Floty i realistyczne figury bohaterów. A do tego łap kosmiczne promocje w aplikacji Spot i dubel punktów za paragony z kina na kolejne seanse. Więcej na auracentrum.pl.
2: Aura Centrum. To o nas.
4: I po reklamie.
5: Eska.

0: Allegro.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
5: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
4: Nie, a czym się wyróżniają?
5: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
6: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
13: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
12: Sprawdź to sam, czy da odkusi ceną każdy dział.
13: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.

0: na castorama.pl.
1: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
2: Włoską? Grażyna, włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską, tę prostokątną. Express Pizza, ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ale dziś daliśmy czadu na korcie. Muszę zjeść porządny posiłek potreningowy.
5: Co tam jesz? Wygląda pięknie.
4: Proteinowe naleśniki z mascarpone i wiśniami. Dieta Active od Fine Diet by Prosta 38. Wszystko smakuje jak z dobrej restauracji. Jest świetnie zbilansowane.
5: Brzmi super.
4: To mam coś dla ciebie. Wpisz kod rabatowy Olsztyn Kocham na www.finediet.pl i zamów swoją dietę 10% taniej.
5: Przekonałeś mnie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Geely.
9: Olsztyn nadaje, no i Brzozowski nadaje. W tej chwili w stolicy regionu mamy 17 stopni. Dzisiaj maksymalnie temperatura w cieniu dobije do 18 stopni. Na wschodzie Warmii i Mazur możliwe miejscami przelotne opady deszczu. No i przez cały dzień będzie nam towarzyszył dość silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę.
8: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Geely, Olsztyn Sikorskiego 19 przez 3.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
10: Jest 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Dwie osoby z zarzutami udziału i kierowania grupą wywołującą fałszywe alarmy. Nowe informacje przekazała prokuratura. Chodzi o wywołanie kilkunastu fałszywych alarmów. Reporterski Mateusz Chłystun ze szczegółami. Mateuszu, jak działali zatrzymani?
11: Członkowie grupy nie znali się osobiście, kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach. Jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. W jego przypadku sąd na wniosek prokuratury zastosował 3-miesięczny areszt. Drugi z podejrzanych częściowo przyznał się do winy. W jego przypadku sąd dziś będzie decydował o areszcie.
10: Służby po nocnej przerwie wznowiły poszukiwania na wodzie. To na jeziorze w Dąbiu, w Lubuskiem. Mężczyzna pływał tam wczoraj przy rowerze wodnym i zniknął pod wodą.
12: W pierwszej kolejności ponownie zostanie sprawdzone miejsce, gdzie mężczyzna był widziany po raz ostatni. Następnie rejon poszukiwań będzie stopniowo poszerzany.
10: Mówi Justyna Kulka z policji w Krośnie-Odrzańskim. Do akcji dołączyła specjalistyczna służba poszukiwawczo-ratownicza. A dziś kolejne tenisowe emocje. Trzy polskie singlistki zobaczymy na kortach w Paryżu. Przed nami mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa. Zacznie Iga Świątek, która w samo południe na korcie centralnym zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Około 13:00 Magdalena T. zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a prawdopodobnie po 18:00 Magdalena Fręch zacznie mecz z Jill Teichmann.
13: SK Olsztyn News.
9: W najbliższych latach do olsztyńskich przedszkoli może uczęszczać o 20% dzieci mniej. Organizatorzy już ograniczają liczbę oddziałów przedszkolnych, ale też wygaszają placówki. Startuje olsztyńskie Juvenalia. Jutro kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. W czwartek od 9:30 do 12:00 parada wydziałów, która wyruszy ze Starego Miasta i przejdzie przez mosty Nepomucena oraz Aleję Warszawską w kierunku Kortowa. Utrudnienia mogą wystąpić głównie w centrum, na Warszawskiej oraz w rejonie Miasteczka Akademickiego. Policja apeluje do kierowców o wybieranie alternatywnych tras przejazdu. Więcej o Kortowiadzie na olsztyn.sk.pl.
14: 2 minuty już po godzinie 11:00. Jeżeli o 12:00 macie spotkanie, które mogłoby być mailem, to sobie przypomnijcie, że Iga Świątek ma takie spotkanie, które mailem nawet gdyby chciało, to by być nie mogło. Więc już od teraz trzymajcie za nią kciuki. Alex Warren, Fever Dream, to już teraz też w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Yeah!

Eska Olsten.

0: przepis na szczęście. To właśnie teraz mam dla was na antenie Radia SK. Vin, Gibbs, Dope House, David Guetta to za chwilę. I to jest podobno przepis bardzo sprawdzony. Składa się z czterech filarów. I te filary stworzyli ludzie, którzy są najszczęśliwsi na świecie. Bo najszczęśliwsza grupa wiekowa na świecie według badań to 70-latkowie. I według nich to, co sprzyja temu szczęściu, to inwestowanie w relacje, wybieranie radości zamiast zamartwiania się, świadome zarządzanie czasem, a także wykorzystywanie życiowej mądrości swojej lub innych, zdobytej na przestrzeni lat albo zaczerpniętej po prostu od tych, którymi się otaczamy. I właściwie nie mam tu nic do zarzucenia i myślę, że wszyscy doskonale to wiemy, ale czasu na realizację tych celów brak. Być może dlatego 70-latkowie są najszczęśliwszą grupą wiekową, bo oni już dotarli do tego, że właśnie ten czas należy inwestować nie zawsze w pracę, a na przykład w relacje. I pod tym hasłem świadome zarządzanie czasem to się właśnie kryje. Ale wiecie, kto nam najbardziej w tym świadomym zarządzaniu czasem przeszkadza? Praca. Ja chyba wydrukuję te cztery filary szczęścia i zawieszę na drzwiach każdego szefa w tym kraju.
1: Ech, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W RTV Eura GT kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
8: Uwaga! Ta reklama może wywołać nagłą motywację. Body Perfect. Klub, w którym cele stają się rzeczywistością. Siłownie, zajęcia zorganizowane, strefa stretchingu, sauna. Body Perfect. Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. Tu zaczyna się twoja przemiana.
9: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn Lubelska 39A, alcar.dacia.pl.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt.

0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzień dziecka? Tylko jeden adres. Park Bartbo. Od 30 maja do 1 czerwca zapraszamy na Festiwal Dmuchańców. Wodne zjeżdżanie, piana party, alpaki i mnóstwo niespodzianek. 3 dni zabawy dla całej rodziny. I uwaga, drugi bilet 50% taniej. 15 minut od Olsztyna. Wydarzenie pod patronatem Radia SK. Do zobaczenia w Parku Bartbo.
6: I po reklamie.

0: ale proszę się tak nie przyzwyczajać.
1: To nie ja powiedziałam, ale synoptycy. Walk the Moon, Shut Up and Dance w Radio SK. Prawda jest taka, że do dobrego przyzwyczajamy się wszyscy bardzo szybko, więc jak tylko było kilka cieplejszych dni, to już uznaliśmy, że wiosna zawitała na dobre, a może nawet to są początki lata. Synoptycy studzą nasze oczekiwania, mówią, o, to jeszcze nic nie wiadomo, lato będzie, ale kiedy i jakiej temperatury możemy się spodziewać, tego jeszcze nie wiemy, wszystko dopiero się okaże. No, to jest dobra informacja dla wszystkich tych, którzy nie zdążyli z formą na lato, bo jeżeli lata by nie było, to problem sam się rozwiązał. Miu, Zalia, dopóki się nie znudzisz.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Legenda. Powróciła.
2: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robbie Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up, Radio SK? It's Army Van Buren. I'm super.

0: BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, czeki dał.
2: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: Świetna flota ląduje w Aurze. Przygotuj się na inwazję emocji.
1: Galaktyczny odlot w Aura Centrum. Do 1 czerwca odwiedzaj największą wystawę w naszej historii. Zobacz ogromne modele Gwiezdnej Floty i realistyczne figury bohaterów. A do tego łap kosmiczne promocje w aplikacji Spot i dubel punktów za paragony z kina na kolejne seanse. Więcej na auracentrum.pl.
0: Aura Centrum. To o nas.
2: Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy. Sprzedaż nowej puli mieszkań w bloku B inwestycji Jaroty Południe przez Treehouse Nieruchomości. Świetna lokalizacja, wysoki standard wykończenia, komórki lokatorskie. W ofercie także domy w standardzie deweloperskim w Stawigudzie, Wadongu i Gutkowie. Treehouse Nieruchomości. Olsztyn Kotańskiego 1. Lokal 102. Treehouse-nieruchomości.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I Bore.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

gdybym miała porównać do jakiegoś uczucia to, co przed chwilą usłyszeliście na antenie Radia SK, to byłaby to nadzieja. Olivia Rodrigo, Drop Dead, jeden z jej nowych hitów na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się właśnie bez tej. Dowodów na to będziemy dla Was mieli więcej po godzinie 12, bo kolejne numery Wam właśnie zagramy na lepszą pracę albo na lepszą odpoczynek, na lepszy odpoczynek, to w zależności od tego, czy ktoś w pracy, czy ktoś może na home office, czyli też oczywiście w pracy, bo domyślam się, że w domu to jeszcze więcej roboty, przecież obiad się sam nie ugotuje, pranie też się samo nie zrobi. Po 12 w Radiu SK, Michał Sapkowski i oczywiście kolejne dobre brzmienia u nas.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach.

0: od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
2: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
4: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Przekonaj się, jak wiosna smakuje u siebie. Deweloper osiedla Premium rozpoczął sprzedaż mieszkań w nowym bloku B3 od strony wschodniej z bezpośrednim widokiem na las. Sprawdź też ostatnie lokale w atrakcyjnych cenach w blokach B1 oraz B2. Cena od 9300 zł za metr kwadratowy. Odbiór kluczy wrzesień 2026 roku. Komórka lokatorska w gratisie. Oferta lokali na pieczewopremium.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetour.
10: Popołudniowa zmiana kłania się nisko, Anita Zalewska. Cześć, dziś w pogodzie nieco chłodniej, dosyć silne wiatry w Olsztynie i w okolicy. Niebo bezchmurne, a na termometrach aktualnie 16 stopni Celsjusza. Max dziś to 17 kresek. W południe korkuje się olsztyńskie zatorze.
9: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetour, Olsztyn Tuwima 23.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: Zbliża się 12. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. To cios w jeden z flagowych projektów rządowej koalicji. Sejm zajmie się projektem na rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu. Przepisy już w najbliższych dniach mają trafić do podpisu Karola Nawrockiego. A szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
12: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
11: Rząd i posłowie rządowej koalicji odpowiadają, że są gotowi na kompromisy i rozmawiają z Pałacem Prezydenckim. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej gasiło pożar chlewni w miejscowości Odmy w powiecie ostruckim. Wewnątrz było około 100 zwierząt.
13: Wszystkie zwierzęta zostały ewakuowane. W trakcie prowadzonych działań obroniono również budynek mieszkalny, który znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie chlewni.
11: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski, a służby ustalają teraz przyczyny pożaru. Paweł Kluska, najlepszym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń sądeckiej samochodówki wygrał ogólnopolski konkurs. Teraz będzie reprezentował Polskę w zawodach międzynarodowych.
14: 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
11: A teraz Paweł Kluska przygotowuje się do finału w Rydze, a ten już 11 czerwca.
15: SK Olsztyn News.
10: Wraca sprawa nielegalnych odpadów na Warmii i Mazurach. Na 3 miesiące sąd aresztował 44-letniego Jakuba K., podejrzanego o udział w

0: grupie przestępczej zajmującej się składowaniem toksycznych popiołów. Odpady miały trafiać m.in. na place budów. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Zarzuty w tej sprawie usłyszało już kilkanaście osób. W ciągu kilku tygodni ruszy budowa ośrodka szkolenia piłkarskiego przy Sybiraków na dawnym stadionie Warmii. W półtora roku powstanie tu pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem. Szczegóły na sk.pl.
1: Cóż tam się dzieje na kortach Rolanda Garrosa, czyli jeśli chodzi o mecze Ligi Świątek, będziemy dawać wam znać, oczywiście, że tak. A muzycznie będzie bardzo przyjemnie, bo będzie Dawid Podsiadło i Sezon chociażby. Będzie Tame Impala, Jenny i Dracula w remiksie, Kuba i Kuba również, a na początek Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam. Nie ma jeszcze 12:02, moi drodzy, a SK wam już gra. Michu Sapkowski, witajcie.

0: chyba mu się w naszym kraju spodobało. Był w zeszłym roku, kilka dni temu po raz kolejny Flo Rida na antenie Radio SK. Flo Rida i Kesha, Ride Round. Wspominałem o French Open. Szóstka Polaków w pierwszej rundzie, do drugiej przeszła piątka, więc naprawdę, naprawdę nieźle. Turniej tak naprawdę dopiero się zaczął, a Iga Świątek już pobiła, słuchajcie, kolejny rekord. Świątek jest pierwszą tenisistką w tak zwanej erze Open, którą liczy się od końca lat 60., która wygrała kolejnych 25 meczów właśnie pierwszej rundy turniejów wielkoszlemowych, czyli tych najważniejszych w sezonie w ciągu dekady. No i Iga Świątek walczy już w drugiej rundzie. Zaraz powiem o wyniku, zaraz spojrzymy na te korty. Jeszcze tylko powiem, że za kilkadziesiąt minut na kolejnym korcie Magda Linette się pojawi w drugiej rundzie, a późnym popołudniem Magdalena Fręch walczy również i dziś. A jeśli chodzi o Igę Świątek, to ta właśnie wygrała drugiego gema i z Czeszką Bejlek prowadzi w tym momencie 2-0. Tame Impala, Jenny po krótkiej przerwie, Dracula w remiksie, a później NDK Iglesias i Duele El Corazon.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Gibbs nie przestaje zaskakiwać.
2: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata,
3: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
4: Przedłużyć lato jeden dzień.
2: Głosujecie na SK.pl.
4: Tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
8: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Co ty taki zakręcony?
14: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
13: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policealną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
14: Co? Tak szybko?
13: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
14: Czekaj.
13: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
14: Olsztyn, Westerplatte 1A.
13: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
15: Szukasz miejsca, które nadąży za twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
16: Szukasz profesjonalnych narzędzi, a może sprzętu do domu, warsztatu lub ogrodu? Zapraszamy do Stalco Center w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 29. U nas znajdziesz narzędzia najlepszych marek, fachowe doradztwo i sprzęt dopasowany do każdej pracy. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku od 8 do 16, a w sezonie letnim także w soboty od 9 do 13. Stalco Center. Wszystko zaczyna się od dobrych narzędzi.
17: Gwiezdna flota ląduje w Aurze. Przygotuj się na inwazję emocji.
18: Galaktyczny odlot w Aura Centrum. Do 1 czerwca odwiedzaj największą wystawę w naszej historii. Zobacz ogromne modele gwiezdnej floty i realistyczne figury bohaterów. A do tego łap kosmiczne promocje w aplikacji Spot i dubel punktów za paragony z kina na kolejne seanse. Więcej na auracentrum.pl.
17: Aura Centrum. To o nas.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Znowu lecicie?
21: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
20: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
21: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
22: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
23: I po reklamie.

0: Alex Warren, Carry You Home, Radiowioska. Jakby tak wczytać się w tekst, to tam pada, nieważne czy to dziś wieczorem, czy za 55 lat, mam nadzieję, że wiesz, że zabiorę cię do domu. No dobra, Alex, ale jak będziecie do tego domu śmigać, na przykład na rowerach, to pamiętajcie proszę o kaskach, dobra? A jak nie macie, no to dajcie nam znać na sk.pl. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka rozdamy takich kasków rowerowych, hulajnogowych, no rowerowych i tego podobnych. Kilkadziesiąt. Dla was i dla waszych skarbów. Zgłaszacie się oczywiście na sk.pl. Za chwilę Lady Gaga, a później Bletka Wesce, obiecuję.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
9: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
8: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
10: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne.

0: mogę doczekać się wakacji.
1: A ja przeciwnie.
0: No coś ty, czemu?
1: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
0: Brzmi nieźle.
1: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl. To będzie ostatnia reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Esko.

0: tak na rozpęd kolejnej godziny na antenie Radio SK. Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk w Radio SK tuż przed godziną 13. Po godzinie 13. Forgive Me Friend, czyli Smith & Tell i Swedish Jam Factory. A ja teraz jeszcze szybko zaglądam na korty Rolanda Garrosa i teraz 5-2. O, i przewaga. Być może za chwilę zamkniemy set numer 1. Więcej w newsach na pewno.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Dzień dobry, sąsiadce.
11: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza.

0: Teraz Al.
1: To do zobaczenia.
0: Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa Ados z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9, teren Agromy.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
9: Coraz ciaśniej na uliczkach Zatorza, spory ruch również w centrum Olsztyna, sporo dzieje się w przemysłowej części miasta, a także na wyjazdówkach z Olsztyna. Jeżeli chodzi o pogodę, dzisiejszy maks na termometrach to 17 kresek, nie brakuje słońca, odczuwalne są intensywne podmuchy wiatru.
8: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili, Olsztyn Sikorskiego 19/3.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
10: Jest 13:00, Paulina Horwat.

0: Olsztyna. Jeżeli chodzi o pogodę, dzisiejszy maks na termometrach to 17 kresek. Nie brakuje słońca, odczuwalne są intensywne podmuchy wiatru.
1: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Geely. Olsztyn Sikorskiego 19 przez 3. Sponsorem programu był właściciel platformy Otomoto.
2: Jest 13, Paulina Horwat.

0: zostać zorganizowana grupa przestępcza. Zgłoszenia dotyczyły m.in. adresów szefa Telewizji Republika oraz matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby zatrzymały dwie osoby. Więcej o tym Mateusz Chłystun.
1: Członkowie grupy nie znali się osobiście, kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach.
0: A jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Naukowcy wychodzą na ulicę, są niezadowoleni z polityki rządu w związku z niedofinansowaniem uczelni. Protest rozpoczyna się właśnie przed Sejmem, a na miejscu jest Michał Rawa.
2: Protestujący domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. O takie zmiany apelował też w Sejmie m.in. lider Razem, Adrian Zandberg.
3: Panie ministrze, gratuluję! Udało się panu coś, co się mało komu dotąd udało. Wyprowadził pan na ulicę naukowców.
2: Minister Marcin Kulasek zgodził się, że polska nauka mierzy się z problemami, ale bronił działań rządu.
0: To ma być najdłuższy tego typu film na świecie. Organizatorzy liczą na viral. Gdynia świętuje stulecie i planuje nagrać specjalny film promocyjny.
4: Planujemy zrobić to w jednym ujęciu, które będzie trwało około 20 minut. Z użyciem kamery, z użyciem drona.
0: Mówi Olga Bieniek, producentka filmu, a nagranie już 6 września.
5: SK Olsztyn News.
6: Anita Zalewska. Kilkanaście zastępów straży gasiło pożar chlewni w miejscowości Odmy w powiecie ostruckim. Wewnątrz było około 100 świń. Większość ewakuowano. Weterynarz bada stan zwierząt. Mammobus rusza w trasę po Warmii i Mazurach. W czerwcu mobilna pracownia odwiedzi 13 powiatów i zatrzyma się w 50 miejscach regionu. Z bezpłatnej mammografii mogą skorzystać kobiety od 45 do 74 roku życia. Startuje Korcowiada. Jeszcze dziś Wystrój Akademików, mecz siatkówki Silent Party i nocny bieg o Złotego Dzika.
7: Magdalinet swój mecz ma rozpocząć dosłownie za kilka minut, a jeśli chodzi o Igę Świątek, to 1-0 w setach dla Igi. Brawo, brawo, brawo. Beauty and the Beat, czyli numer 1 z gorącej 20 Radia SK. Justin Bieber i Nicki Minaj dosłownie za 3 minuty, a zaraz potem Igo i Bruce. To m.in. na początek Forgive Me Friend, 13:02 w SC już grają. Michu, witajcie.

chwila chillu, głęboki wdech i wydech. Jamal i Policeman na antenie Radia SK. Meczem Magdy Fręche się przesuwa w czasie, a Iga Świątek 2-0 prowadzi w drugim secie kolejnej rundy, jeśli chodzi o French Open. A ja tak sobie pomyślałem, że generalnie może macie tak, że nie macie jak zagarać do koleżanki, która wam się podoba, drodzy panowie. Albo jak jedziecie windą z szefem i jest kłopotliwa cisza. Albo jak chcesz błysnąć przy rodzinnym stole kompletnie bezużyteczną informacją. No to właśnie proszę bardzo, już teraz postanowiłem was obsłużyć w tym temacie. Coś jest z serii totalnie bezsensowne, czy wierzę, że. Czy wierzę, że ktoś policzył, że flaga Cypru ma w sobie najwięcej bieli? Około 92%, niektórzy liczą, że 95% to właśnie kolor biały. Potem jest ponoć Japonia i 85%. No i tu się Polska z 50%.

0: to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
1: dmuchanym flamingiem?
0: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne, atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
6: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
7: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jarosław.

0: Zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty Olsztyn Wilczyńskiego 31.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
0: Masz firmę? Kupujesz w Bricommerce? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricommerce. Nasze ceny rządzą.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kolonie i obozy pełne przygód tylko z biurem Kontynenty. Wyjazdy z Olsztyna i nie tylko. Wykwalifikowana kadra, bogate programy i rabaty. Sprzedajemy też bilety lotnicze oraz autokarowe z Sindbad. Kontynenty. Olsztyn Mrągowiusza 10B. Kontynenty.olsztyn.pl.
6: I po reklamie.

0: Love Me Again, czyli John Newman, który nadal brzmi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tak sobie pomyślałem, że jeśli macie jakieś takie totalnie bezsensowne czy wierzę, że, którym chcielibyście się ze mną podzielić, to ja wezmę, przygarnę, sprawdzę i z chęcią przekażę wszystkim, bo widzę, że temat trochę zażarł, jak to się mówi, bo Piotr w temacie tej flagi biało-czerwonej...
1: To żeby nie zrobiła się niezręczna cisza po tej ciekawostce a propos kolorów flagi, możemy odpowiedzieć, że Polska... A propos koloru czerwonego, plasuje się mniej więcej na 40-50 miejscu z ilością czerwonego na fladze,
0: okay.
1: A przodują tutaj Chiny 97,63 i zaraz po nich 97,62 Maroko.
0: Piotr,
1: pozdrawiam.
0: Nie sprawdzałem, ale wielkie dzięki, zaufam ci w tej kwestii. A ja tak naprawdę to dopiero skleiłem, żeby gdyby ktoś ten procent bieli sprawdzał na flagach podczas II wojny światowej, to na pewno wygrałaby flaga Francji. No, 100% bieli w bieli. Albo jak mawiał kiedyś Heiser...
2: Bielsze nie będzie.
0: Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz Westę. Za chwilę. Radio
3: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości.

0: zakupy. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w super cenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
2: Już 31 maja Kortosfera zaprasza na rodzinny piknik naukowy Olsztyn Love Nauka. W programie pokazy, warsztaty naukowe, atrakcje dla dzieci, kino plenerowe oraz food trucki. Na scenie Zalia oraz Łukasz Rex. Czekamy na Was od 12. Miejsce Kortowo. Wjazd na kampus UWM od ulicy Heweliusza. Wstęp wolny.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: Wolałby Pan jednak inne okulary?
5: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
4: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
3: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
8: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
7: I to gdzie?
8: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie? To tu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
11: Harmonizer.
10: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, czyli Terry Swims w Radiu SK tuż przed godziną 14:00. Iga Świątek to podekscytowania. Iga Świątek już w kolejnej rundzie, jeśli chodzi o French Open, a po godzinie 14:00 kolejna runda i kolejna godzina hitów na czasie. Męskie granie orkiestra 2026 i nareszcie skończył mówić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy Twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który...

0: Biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
3: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: I to tu?
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy. Sprzedaż nowej puli mieszkań w bloku B inwestycji Jaroty Południe przez Treehouse Nieruchomości. Świetna lokalizacja, wysoki standard wykończenia, komórki lokatorskie. W ofercie także domy w standardzie deweloperskim w Stawigudzie, Wadągu i Gudkowie. Treehouse Nieruchomości, Olsztyn Kotańskiego 1, lokal 102. Treehouse-nieruchomości.pl.
7: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25 do 20...

0: codziennie z Biedronką.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Imieniny Kaśki, długi weekend, komunia, wesele i jeszcze przecież muszę chodzić w czymś do pracy.
3: Spokojnie, ubierzemy cię na każdą okazję. Hurtownia odzieży 7, Księcia Witolda 7.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur.
7: Wietrznie, ale słonecznie dziś w Olsztynie i w okolicy. Na termometrach drobne niedostatki, dziś nieco chłodniej, maks to 17 kresek. Jeśli chodzi o jazdę po mieście, to już w cierpliwość należy uzbroić się na uliczkach Zatorza, w ścisłym centrum i na wyjazdówkach z miasta.
6: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur. Olsztyn Tuwima 23.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Jest 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. To już prawomocne. Dożywocie za zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dla Mateusza H. Będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu kary 40 lat. A oprócz więzienia trafi do zakładu psychiatrycznego. Powodem jest wysokie ryzyko kolejnych przestępstw. Tragiczny finał poszukiwań na Jeziorze Wielkim w Dąbiu w Lubuskiem. Służby wznowiły dziś rano akcję. Wyłowiono ciało poszukiwanego mężczyzny. Wczoraj zniknął pod wodą podczas pływania przy rowerze wodnym.
9: Mężczyzna został najpierw namierzony przez sonar podwodny, następnie nurkowie zeszli pod wodę po to, żeby ciało wyciągnąć.
8: Relacjonuje Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy French Open. Polka wygrała w Paryżu z Sarą Bejlek 6-2, 6-3. Iga Świątek pewnie pokonała Czeszkę w drugiej rundzie, a w turnieju French Open walczy o piąty tytuł.
10: SK Olsztyn. Na czasie.
7: Anita Zalewska. Startują olsztyńskie juwenalia, a jutro odbędzie się parada wydziałów. Zbiórka na Starym Mieście o 9.30. Studenci po przyjęciu kluczy do miasta ruszą korowodem w kierunku Kortowa. Do 12.00 utrudnienia mogą wystąpić w centrum, na Warszawskiej oraz w rejonie Miasteczka Akademickiego. Policja apeluje do kierowców o wybieranie alternatywnych tras przejazdu. Uczniowie szkół z regionu odwiedzają dziś Miasteczko Zawodów, które powstało w siedzibie ZDZ przy Lubelskiej. Wojewódzki Urząd Pracy przygotował około setki ciekawych stanowisk.
11: Iga Świątek już w kolejnej rundzie. Jeśli chodzi o mecz Linet z Ostapenko, no to wciąż czekamy na jego początek. Też będę zaglądał na korty w stolicy Francji. Kungs i Galaxy za moment. Będzie też Bausa i Magnetic, a na początek obiecane nareszcie, czyli męskie granie orkiestra. 14.02, jeszcze nie, a my już gramy. Michu Sobkowski, chciałbym powiedzieć dzień dobry. Ja się staram.

0: Magnetic. To hity na czasie na antenie Radia SK. Norweskie trio Bausa na naszej antenie. To norweskie trio, które zagościło w ostatni piątek podczas SK Live Remix i posłuchałem sobie tego ich seta. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie zagrali. Nie tak jakoś mega hardkorowo jak State of Trance, ale pojawiły się na przykład Jerry Ropero i Corazon. O, albo na przykład ten numer też się pojawił, słuchajcie, o proszę. Gaggio, so many times. To były czasy, co? Takie rzeczy pojawiają się u Bausa w SK Live Remix. W ogóle polecam to oczywiście, to pasmo, bo to jest piątek po godzinie 20. Najpierw dwie godziny takich typowo eskowych hitów, a później właśnie State of Trance, a później tacy goście jak Bausa między innymi. No i oczywiście nasza apka i tam jest stream, który działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i takie klubowe, taneczne, czasami lżejsze, czasami mocniejsze bity są do waszej pełnej dyspozycji. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Chino, Tamo Bien w Radiu SK. Po krótkiej przerwie, a potem Bledka.
1: Reklama.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 000 zł czeka.

0: każde auto panoramicznym dachem i kamerami 360 dostępne od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
3: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
2: Nie. A czym się wyróżniają?
3: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
4: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa Ado z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gwiezdna flota ląduje w Aurze. Przygotuj się na inwazję emocji.
12: Galaktyczny odlot w Aura Centrum. Do 1 czerwca odwiedzaj największą wystawę w naszej historii. Zobacz ogromne modele gwiezdnej floty i realistyczne figury bohaterów. A do tego łap kosmiczne promocje w aplikacji Spot i dubel punktów za paragony skina na kolejne seanse. Więcej na auracentrum.pl.
11: Aura Centrum. To o nas.
13: I po reklamie.
14: Eska.

0: You spin me round, to Denzel na antenie radiańska. No dobra, no dobra, no dobra. To wolicie teraz dobre wieści, czy dobre wieści? No dobrze, no mówiliście, to będą dobre wieści w takim razie. Jutro taniej na stacjach. Dziś benzyna 95 za 6,42, jutro za 6,31, 98 6,93, a jutro 6,96, a jutro 6,86, a olej napędowy i tutaj są powody do mruczenia, bo dziś 6,75, a jutro 6,57. A jeśli chodzi o drugą dobrą wiadomość, to Magdalinet wygrywa póki co z Ostapenko 4-2 i mam nadzieję, że za chwilę będzie 5-2. O. A Jonathan, PZ, Liwka obejmuje noce, a później Wesce Manzelmer Love. I jest 5-2. Bing!
1: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopce.

0: Radce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
3: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
9: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać...

0: RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: La la la la la, Legendary Lovers, czyli świeżyn gaut Katy Perry w Radiu Edka tuż przed godziną 15. Tak jak Magdalena wygrała pierwszego seta 6-2, tak w drugim przegrywa 0-1. Za chwilkę chyba będzie 0-2 niestety, ale trzymamy, o dokładnie 0-2 w tym momencie, ale będziemy dawać znać oczywiście. Za chwilę wrzutka na luz, w której to wrzutce na luz w tym tygodniu Dzień Kobiet, Dzień Matki. To jedno z drugim się wiąże, ale to nie to święto. Dzień Matki trwa przez cały tydzień. Przypomnę, jeśli macie jakieś fajne historie związane z waszymi mamami, to zgłaszajcie je, te historie oczywiście na SKP, do zgarnięcia 500 na nowe buty. No i jeszcze w dodatku pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem. Wrzuć na luz i Joe i End of Beginning, na pewno. A ode mnie to wszystko. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz, kupując 3 zabawki, zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie.

Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie.

0: już do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
8: Przed 15 w Olsztynie nie przyspieszymy praktycznie w żadnej części miasta. Duże zamieszanie na Zatorzu, spory ruch w centrum Olsztyna. Kolejki ustawiają się na trasach wiodących w kierunku Jarot, na Górek i Pieczewa. A jeśli chodzi o pogodę, no to dziś 17 stopni to maks na olsztyńskich termometrach i nadal jest wiecznie.
7: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili. Olsztyn, Sikorskiego 19/3.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Po ponad 2 latach zapadł wyrok uniewinniający. Karol S., żołnierz oskarżony o oddanie strzałów ostrzegawczych przy granicy z Białorusią, został oczyszczony z zarzutów. Chodzi o wydarzenia z marca 2024 roku w Dubiczach Cerkiewnych. Prokuratura zarzucała mu przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Dziś Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie go uniewinnił. Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Polka pokonała dziś Czeszkę Sarę Bielek 2-6-2. A to spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Dzień dobry. Od początku było widać różnicę poziomów. Czeszka długo nie potrafiła wygrać gema przy własnym serwisie. Wydarzyło się to dopiero w drugim secie dzięki serii błędów Igi Świątek. W całym meczu Polka zanotowała ich aż blisko 40. Przez moment było nerwowo, rywalka się zbliżyła, ale Idze w końcu udało się wskoczyć na swój optymalny poziom i wygrać to spotkanie.

0: Nie trzeźwi szaleli skuterem wodnym po jeziorze Roś. Niedaleko Pisza 30-letni sternik spędzi 8 miesięcy w więzieniu. Stracił skuter i uprawnienia. Obaj zapłacą grzywnę. Mężczyźni byli pijani, uciekali przed policją i grozili funkcjonariuszom. Startuje Kortowiada, a wraz z nią tymczasowe zmiany organizacji ruchu.
1: Wrzuć na luz!
2: Wrzuć na luz!
1: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!
4: W Radiu SK.
5: Minuta po 15, a my już wracamy do hitów na czasie po południu w SC. Joe End of Beginning, Jazzy Can Deny It, no i Dawid Podsiadło, nie mogło go zabraknąć. Jego mało miasteczkowy już za kilka chwil w SC. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Elizabeth Taylor od Taylor Swift. Na antenie Radia SK mamy 14 minut po godzinie 15.
1: Właśnie czekałem na to i mam nadzieję, że już za chwilę wszyscy będziemy mogli zrobić już
0: Pawełku,
1: po pracy.
0: Ja ci życzę, żeby kiedyś tak prywatnie ci dziewczyna kiedyś takie, że tak powiem, dźwięki wydała, takiej rozkoszy na przykład intelektualnej, gdy ją zaskoczysz dobrym tekstem.
1: Nawet nie mogę sobie tego wyobrazić, wiesz, to jakaś taka
0: wiesz, Pawełku,
1: rzecz
0: że
1: nie do wyobrażenia.
0: Mąż, też nie mogę sobie tego wyobrazić, ale... Ale kurta, dobrze ci życzę.
1: Dziękuję.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
6: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
12: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić

0: punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Przekonaj się, jak wiosna smakuje u siebie. Deweloper osiedla Premium rozpoczął sprzedaż mieszkań w nowym bloku B3 od strony wschodniej z bezpośrednim widokiem na las. Sprawdź też ostatnie lokale w atrakcyjnych cenach w blokach B1 oraz B2. Cena od 9300 zł za metr kwadratowy. Odbiór kluczy wrzesień 2026 roku. Komórka lokatorska w gratisie. Oferta lokali na pieczewopremium.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: rozpędzają popołudnie Rudimental i Khalid, All I Know, na antenie Radia SK. Z wami Pirowski i Pawełek, na zegarkach 28 minut po 15. I nie wiem, czy wiecie, że przed wami ostatni dzień lata.
1: Jak to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Pawełku, widzę, że ci styki zwarło.
1: No tak, mamy 27 maja, lato chyba się jeszcze nawet nie zaczęło.
0: No to weź przekonaj Gipsa, Ego i For Money, że jest tak jak mówisz, bo oni twierdzą coś kompletnie innego.
1: Nagrali piosenkę o ostatnim dniu lata i wydali ją teraz w maju. Bardzo dziwna sprawa, podejrzana. Trzeba w takim razie wziąć to na ucho i sprawdzić, dlaczego właśnie śpiewają już o ostatnim dniu lata.
0: Myślę, że moment, w którym zamienia się słowo dziwne na ciekawe, zmienia życie, dlatego bądźcie ciekawi i podobnie jak my, wszyscy posłuchamy teraz ostatniego dnia lata, czekając, żeby nastał w końcu ten pierwszy dzień lata.

0: Ariana Grande i One Last Time. Zagraliśmy w Radiu SK na zegarkach 25 minut przed godziną 16. Pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dobry.
1: No i tak jak śpiewała Ariana Grande, niektóre rzeczy po prostu się kończą, tak jak na przykład wczorajszy dzień mamy. Ale, nie wesce, bo my prezenty dla mam mamy przez cały ten tydzień i jeżeli macie jakąś fajną, właśnie taką nietypową, szaloną, zwariowaną historię związaną z waszą mamą, to opiszcie ją za darmo na sk.pl, a my po 16 z Pirowskim dzwonimy i mamy fajne rzeczy, prawda?
0: I to jakie? Po pierwsze kasa, ale nie pieniądze są najważniejsze w życiu kobiety, bo są to buty. I
1: Znaczy, kasa na buty, to tak zróbmy może, no, dobra?
0: Proszę bardzo, no, załatwiony Pawełku. Dwie przyjemności w cenie jednej.
1: Jeszcze trzecia w cenie dwóch, bo mamy także pobyt w Zakopanem.
0: Poczekaj, strasznie dużo tych promocji, już mi się wszystko porąbało, ale będzie dużo,
1: będzie dużo,
0: konkretnie
1: będzie dużo.
0: W naszym programie promocje łączą się. Zapraszamy.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK. Remix. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy Twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne, atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry Zdunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
11: 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Doktorze, syn znowu kaszle.
16: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
15: Co mogę zrobić?
16: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
17: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
20: I po reklamie.

0: Czuć lato w głośnikach to Another i Talk to You, a na zegarkach 5 minut do 16.
1: Za chwilę wesce newsy, ale jeszcze szybciutko zaglądamy na korty Rolanda Garrosa, bo tam Magda Linet mierzy się z Jeleną Ostapenko i na razie trwa trzeci set, a wynik 1-1 po tych dwóch setach minionych.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Renault.com.
1: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
2: Zaprasza Renault Alcar, Olsztyn Lubelska 39A, alcar.renault.pl.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dzień dziecka? Tylko jeden adres. Park Bartbo. Od 30 maja do 1 czerwca zapraszamy na Festiwal Dmuchańców. Wodne zjeżdżanie, piana party, alpaki i mnóstwo niespodzianek. 3 dni zabawy dla całej rodziny. I uwaga, drugi bilet 50% taniej. 15 minut od Olsztyna. Wydarzenie pod patronatem Radia SK. Do zobaczenia w Parku Bartbo.
6: Nie mogę doczekać się wakacji.
7: A ja przeciwnie.
6: No coś ty, czemu?
7: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
6: Brzmi nieźle.
7: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hej, co u ciebie?
10: Zapisałem się do TEB Edukacja.
9: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
10: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
9: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
10: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
9: Też bym tak chciała.
10: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Olsztyn, Westerplatte 1A.
9: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur.
14: Nie przyspieszymy aktualnie praktycznie w żadnej części Olsztyna. Duży ścisk na zatorze w okolicach Dworca Głównego. Dużo dzieje się w okolicach ronda OKS. Nie przyspieszymy również na trasach wiodących w kierunku największych sypialni. A w pogodzie aktualnie bez większych zmian. Na termometrach 17 stopni.
13: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur, Olsztyn Tuwima 23.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Zbliża się 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Kłęby czarnego, gęstego dymu nad obornikami w Wielkopolsce. Pali się zakład, w którym składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. Więcej o tym Dominik Rutkowski.
16: W akcji 40 zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej. Służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna. Pożar wybuchł w cynkowni. Dym, który widać z odległości nawet kilkunastu kilometrów, może być toksyczny. Dlatego służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Do mieszkańców Obornik, całego powiatu, a także Poznania i okolic został wysłany też alert RCB.
15: Przed sądem staną dwaj policjanci. Odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Jest akt oskarżenia w sprawie potrącenia 14-letniej Darii w Rzeszowie. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. O szczegółach nasz reporter Tomasz Widak.
17: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych.
15: A w zeszłym roku wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. Od 4 dni nie rusza się z nadbrzeża. W nowym porcie w Gdańsku mieszkańcy zauważyli ranną fokę. Na miejsce wezwano służby i specjalistów. Zwierzę na razie pozostaje pod obserwacją.
18: SK Olsztyn. Sport.
19: W weekend w Olsztynie rządzić będzie koszykówka. W hali Urania odbędzie się finał młodzieżowych mistrzostw Polski 3x3. Trzydniowa rywalizacja rozpocznie się już w piątek. A w sobotę piłkarze Stomilu Olsztyn rozegrają kluczowy mecz w sprawie awansu. Biało-niebiescy zajmujący pierwsze

0: Miejsce w tabeli czwartej ligi na wyjeździe zmierzą się z wiceliderem rozgrywek Polonią Lidzbark Warmiński. Pierwszy gwizdek w Lidzbarku o 20:30. Sportowych rywalizacji nie brakuje też w Kortowie. Dziś pierwszy nocny bieg o Złotego Dzika. Start o 22:00.
1: Wrzuć na luz!
2: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!
2: Dzień dobry, pięknie, witamy. Już 2 minuty po godzinie 16, a za moment w waszych głośnikach Ed Sheeran i jego Azizam będzie hit tego sezonu, a zatem Dracula od Tame Impali, a także Alok i Amy McDonald. No i dobre wiadomości płyną wprost z kortów
4: tenisowych. Magda Linet wygrała z Jeleną Ostapenko i melduje się w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa.
2: Nasz radiowy mecz trwa, pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
4: Tu Pawełek, dzień dobry.
2: Dzień dobry.

0: McDonald, this is the life w Radiu SK, 14 minut po 16. Przejmij McDonald, przypomniało mi się nawet, że jestem głodny i zjadłbym coś niezdrowego.
1: Słuchaj, to w takim razie jeszcze do 18 co najmniej z burczącym brzuchem ty tutaj będziesz nam towarzyszył, natomiast ja zaglądam na SK-owy Messenger, bo tam towarzyszy nam Sylwia.
2: Hej SK, pozdrawiam was ze słonecznego i upalnego Saint-Tropez, Sylwia.
0: Elegancko, proszę pozdrowić DJ-a Antoana, welcome to Saint-Tropez. A wy skąd dzisiaj nadajecie? W Saint-Tropez aktualnie 29 stopni, ale Polska dzisiaj naprawdę radzi sobie pogodowo bardzo dobrze.
1: Nieźle, nieźle, więc dajcie znać, tak jak Sylwia, nagrywając głosóweczkę na SK-owym Messengerze, oczywiście, że prezenty się znajdą.
0: Prezydenty?
1: Prezenty.
0: Ach, prezenty.
1: Nie, nie, nie. Prezydent, już się... nie będziemy tutaj się zagłębiać.
0: Jezu, to jak dobrze, Pawełku. Przynajmniej ludzie dostaną coś miłego.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Gips nie przestaje zaskakiwać.
6: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
7: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
8: Przedłużyć lato jeden dzień.
6: Głosujecie na SK.pl.
8: Tylko słońce czuć.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
6: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
9: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
14: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy 2 stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
15: Gwiezdna flota ląduje w Aurze. Przygotuj się na inwazję emocji.
16: Galaktyczny odlot w Aura Centrum. Do 1 czerwca odwiedzaj największą wystawę w naszej historii. Zobacz ogromne modele gwiezdnej floty i realistyczne figury bohaterów. A do tego łap kosmiczne promocje w aplikacji Spot i dubel punktów za paragony z kina na kolejne seanse. Więcej na auracentrum.pl.
15: Aura Centrum. To o nas.
17: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
18: Jakich ludzi?
17: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
18: Ojciec, nie to okno. To tu.
17: Gdzie?
18: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
17: AI? Ajajaj.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy. Sprzedaż nowej puli mieszkań w bloku B inwestycji Jaroty Południe przez Treehouse Nieruchomości. Świetna lokalizacja, wysoki standard wykończenia, komórki lokatorskie. W ofercie także domy w standardzie deweloperskim w Stawigudzie, Wadągu i Gudkowie. Treehouse Nieruchomości, Olsztyn Kotańskiego 1, lokal 102. Treehouse-nieruchomości.pl.
5: I po reklamie.
6: SK.

0: nazywa się ten singiel. Houdini i Dua Lipa w Radiu SK. Jeśli macie ochotę na fail roku, zapraszamy.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Pawełku?
2: Kirowski?
0: Pamiętasz, co robiłeś w 2015 roku równo 11 lat temu?
2: No, prawdopodobnie pracowałem z tobą wtedy.
0: O Jezu, faktycznie.
2: No.
0: A wy pamiętacie, co robiliście w 2015 roku? Bo Magda na przykład brała ślub. Dzień dobry, Madziu, witamy cię serdecznie.
3: Cześć, miłowi.
0: Ależ to było piękne wydarzenie, prawda? Ten 2015 rok. Jesteście z mężem jeszcze cały czas po ślubie?
3: Jasne, jesteśmy. Mamy dwójkę bąków, więc jesteśmy szczęśliwi.
0: Elegancko. Wolałem zapytać, bo prawda, za moment pogadamy o mamie i nie wiedziałem, jak mocno weszła w wasz związek. Natomiast sytuacja, która się między tobą a mamą wydarzyła, wydarzyła się w ogóle przez telefon i ty z mężem, tak tylko wprowadzę wszystkich, wracaliście, tak, ze ślubu, z wesela.

0: Nie, jechaliśmy zmienić dowód, mój dowód. Zmieniam nazwisko, więc zmienialiśmy też dowód, mój dowód, żeby miała już nazwisko męża w dowodzie.
1: No jasna sprawa i była jego dumną posiadaczką. Więc
0: oczywiście.
1: Jechaliście jednym samochodem i na głośno mówiący zadzwoniła kochana mama Marysia.
0: Dokładnie tak.
1: I co się działo dalej? Pozdrawiamy.
0: No oczywiście pytanie, co robimy, jak spędzamy czas, no więc tłumaczę, że jedziemy właśnie do rodzinnej miejscowości, sobie zmienić właśnie dowód, więc może was odwiedzimy, a moja mama, nie wiedząc o tym, że jest na głośno mówiącym, pierwsze pytanie, o Jezu, aż tak szybko ci się śpieszy do zmiany nazwiska, tak brzydkiego nazwiska?
1: Ajajajajaj. Spojrzałaś pewnie w oczy męża wtedy i jaka była jego pierwsza reakcja?
0: No, zaskoczony, ale mój mąż jest dobrym kabareciarzem, więc wszystko obrócił w żart.
1: Czyli powiedział, pozdrawiam kochaną mamusię.
0: Tak, dokładnie,
2: no właśnie,
0: dokładnie
2: bardziej
0: tak było.
2: Ciekawi, jak mama zareagowała na to, jak się dowiedziała, że nie tylko ty słyszałaś.
1: Chyba, że
2: ten
1: się nie dowiedziała.
2: O nazwisku.
0: Chyba był to luz. Od razu, cześć Krzysiu, przepraszam.

0: Czyli powiedział, pozdrawiam kochaną mamusię.
1: Tak, dokładnie.
2: No właśnie,
1: mnie
2: bardziej
1: tak było.
2: Ciekawi, jak mama zareagowała na to, jak się dowiedziała, że nie tylko ty słyszałaś.
0: Chyba, że
2: ten
0: się nie dowiedziała.
2: O nazwisku.
1: Chyba był tam. Luz, od razu. Cześć Krzysiu, przepraszam.
0: Wiemy, że mama Marysia jest na pewno doskonałym przykładem teściowej.
1: Tak, takiej typowej teściowej z kochaną.
0: Kochana, oczywiście, i zawsze służy pomocą. No to z teściową swojego męża, a ze swoją mamą zabieramy cię do wspaniałego miejsca.
2: Tak, swoim nazwiskiem z dowodu osobistego, które już dumnie zmieniłaś, zameldujesz się razem z mamą w Grand

0: Dzięki czemu jak tylko je kupi, mamusia będzie mogła wbijać kolejne szpilki.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
0: Pozdrawiamy mamę bardzo serdecznie. Madziu, dzięki za spotkania. W waszą stronę fruną już 4 pory roku. A zatem Wiktor Waligura i Dry School już teraz na antenie Eski.

0: od Katy Perry słyszycie w Radiu SK na zegarkach 24 minuty przed 17.
1: Tu Pierowski i Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: W SC, a na naszym messengerze zameldował się Damian. Cześć Damianie.
2: Ja to serdecznie pozdrawiam z Fatu we Wrocławiu. Super się stoi w korku, mam panoramę, świeci mi słońce, czuję się jak na Dominikanie. Pozdrawiam.
1: Ach, aż mi się przypomniało, jak ja swego czasu też na Facie we Wrocławiu swoje odstałem nie raz, nie dwa, nie trzy.
0: Naprawdę?
1: Bardzo urocze miejsce i bardzo zakorkowane.
0: A co to ten fat jest?
1: Fat, no to kiedyś były tam takie fabryki, ale chyba wrocławianie mówią konkretnie na taki obszar w mieście, no prawie dzielnicę, która no bardzo się korkuje.
0: Ja to wszystko rozumiem.
1: Edukacyjny Pawełek.
0: Bardzo ci Pawełku dziękujemy.
1: Polecam się na przyszłość.
0: W naszej fabryce hitów wychodzi już kolejna produkcja. Za moment Avicii, Waiting for Love.
3: Reklama. Na plaży w góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda. Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
11: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77.

0: z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 tysięcy kilometrów. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: I po reklamie.

0: Borra i Maciej Musiałowski wieńczą 16 na antenie Radia SK.
1: Za chwilę u nas newsy, sprawdzimy też pogodę, no i to, co dzieje się na ulicach.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
12: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
11: Nie, a czym się wyróżniają?
12: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór.

0: Wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
1: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
2: Szukasz profesjonalnych narzędzi, a może sprzętu do domu, warsztatu lub ogrodu? Zapraszamy do Stalco Center w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 29. U nas znajdziesz narzędzia najlepszych marek, fachowe doradztwo i sprzęt dopasowany do każdej pracy. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku od 8 do 16, a w sezonie letnim także w soboty od 9 do 13. Stalco Center. Wszystko zaczyna się od dobrych narzędzi.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy LEGO. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ale dziś daliśmy czadu na horcie. Muszę zjeść porządny posiłek potreningowy.
4: Co tam jesz? Wygląda pięknie.
5: Proteinowe naleśniki z mascarpone i wiśniami. Dieta ActiVot Fine Diet by Prosta 38. Wszystko smakuje jak z dobrej restauracji. Jest świetnie zbilansowane.
4: Brzmi super.
5: To mam coś dla ciebie. Wpisz kod rabatowy Olsztyn Kocham na www.finediet.pl i zamów swoją dietę 10% taniej.
4: Przekonałeś mnie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
9: Środowy wieczór w Olsztynie zapowiada się całkiem pogodnie. Temperatura w nocy spadnie do 7 stopni Celsjusza, aktualnie jeszcze kilkanaście kresek. Intensywny wiatr traci na mocy i coraz krótsze są też kolejki pozielone. Nadal korki obowiązują w kierunku Jarot na Górę Kipieczewa. Spory ruch jeszcze na Zatorzu i w centrum.
8: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili. Olsztyn Sikorskiego 19/3.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Duży pożar lasu w Pomorskiem. Ogień pojawił się między Dużą Klonią a Okręglikiem w powiecie chojnickim. Płoną 4 hektary lasu, a z ogniem walczy ponad 100 strażaków. W akcji są też 2 samoloty gaśnicze, śmigłowiec i zespół dronowy. Śledczy badają, czy fałszywe alarmy były realizowane na czyjeś zlecenie. Na razie zarzuty usłyszały 2 osoby. Sąd zdecydował też o tymczasowym areszcie, a sprawa dotyczy alarmów w telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego. Osobno badany jest alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta. W tej sprawie nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
11: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP. Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
10: Polski mecz we French Open. W trzeciej rundzie zagrają ze sobą Iga Świątek i Magda Linet. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
12: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
10: A ich kolejny mecz już w piątek.
13: SK Olsztyn News.
9: Anita Zalewska. W Orzeszu 12-latek na hulajnodze spowodował kolizję. Jechał zbyt szybko, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w samochód. Nastolatkowi nic się nie stało, a jego matka została ukarana mandatem w wysokości 1000 zł. O prawie 27% wzrosła liczba pasażerów na lotnisku Olsztyn-Mazury w ubiegłym roku. To najlepszy wynik w kraju. Przy Leonharda w Olsztynie zostanie uruchomiony stały punkt kontroli autokarów. Od poniedziałku 1 czerwca policjanci będą sprawdzać pojazdy od poniedziałku do piątku, między 5.30 a 8 rano.
14: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: I już 3 minuty po godzinie 17 na antenie Radia S.
20: Odbieram SMS od Mateusza. Co to się stało, że nie ma ostatnio odliczania od Pirowskiego, że tam ostatni poniedziałek, ostatnia środa maja, ostatnie coś tam.
19: Oczywiście bym był zapomniał. Witamy w ostatnią środę maja, kolejna pięknie. Już w czerwcu. Za moment Beauty and Beat, będzie Shawn Mendes, Muse z Alią i Ozone Dragon Stadin Tej. Tak gra wam dziś po południu. Radio SK, pięknie witamy.
20: Pirowski, Pawełek, dzień dobry.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kot.

0: Day, a zatem formacja Ozon na antenie Radia SK. Mam wrażenie, że po tym numerze pani Jadzie nie potrzebuje ozonu, tylko tlenu. Witamy pani Jadziu. Dzień dobry. Zanim zaczniemy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku, Sebastian napisał SMS-a z zagadką dla pani Jadzi. Czy jest pani Jadzia gotowa?
1: Tak, słucham.
0: Co mówi nauczycielka geografii, kiedy stoi przy mapie?
1: Nie wiem.
0: Witam państwa.
2: Oj.
0: Ładne.
1: Ładne.
0: Fajne. Bardzo ładne.
1: Bardzo ładne.
2: Salwy śmiechu słyszę dookoła,
0: Jezu,
2: więc ładne.
0: Jacy wy jesteście po prostu, no już, żebym nie używał inwektyw. Pięknie was witamy. Popołudniową, Sebastian, jeżeli nas słyszysz, to było naprawdę...
2: O, jest,
0: mamy!
2: Witamy państwa,
0: witamy państwa.
1: Witamy.
0: Tylko nie wiem, czy Jadzia teraz przypomniała sobie dowcip z piątku, który do niej doleciał, czy to była reakcja na ten dowcip?
1: Chyba ten z piątku. Radio SK.
0: Jadzia, jak robić radio, to tylko z tobą powiem ci, naprawdę. Witamy państwa, za moment wracamy.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1609 zł.

0: 99 zł. Sprawdź także inne atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
4: Kolonie i obozy pełne przygód tylko z biurem Kontynenty. Wyjazdy z Olsztyna i nie tylko. Wykwalifikowana kadra, bogate programy i rabaty. Sprzedajemy też bilety lotnicze oraz autokarowe z Sindbad. Kontynenty. Olsztyn Mrągowiusza 10B. kontynenty.olsztyn.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: I po reklamie.
7: Hej,

0: Dzień dobry i oczywiście Pirowski
1: w komplecie. Witamy serdecznie i od razu zapraszamy na rundę drugą zabawy Co Pawełek Trzyma w Ryjku, która będzie rundą pierwszą. Pani Jadziu, poprosimy, żeby pani podpowiedziała tak, żeby nie odpowiedzieć.
2: Ale żeby zgadli?
1: No tak, żeby zgadli, ale oni, a nie my, tak.
2: Dobrze.
1: No to poprosimy.
2: Coś dla niemowląt w paczce mokrego.
1: A. Super.
3: Aż się oplułem.
1: Bardzo dobra odpowiedź. I jeszcze dodajmy, że nie do jedzenia i właśnie
2: wiem... Absolutnie nie.
1: Zapraszamy serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302. Zapraszamy serdecznie do wzięcia merch popołudniowy Pirowski Pawełek.
3: We were so saints.
1: Dzień dobry.
4: Cześć,
1: kogo witamy?
4: Michał.
1: No, Michale. Jesteś, że tak zapytam, tatą, czy nie?
4: Nie.
1: Okej, okay, no to być może masz trochę trudniej, ale wierzymy, że sobie poradzisz. Zapraszamy. Dwa pytania.
4: Jest to coś dla niemowląt nie do jedzenia, dobrze usłyszałem?
1: Tak, mokrego pani Jadzia podpowiedziała w paczce.
4: Okej, okay, a czy niemowlę jednak do buzi to bierze?
3: Mam nadzieję, że nie.
1: Tylko jedno niemowlę bierze, właśnie jest to Pawełek, tak, no. Ale cała reszta na szczęście nie, bo mogłyby sobie zrobić krzywdę.
4: Tak mokrego. No to mokra chusteczka, no. Chusteczka higieniczna, taka no nawilżona.
3: Dobrze.
1: No, gratulacje, pani Jadziu. Pięknie dziękujemy za podpowiedź. Następnym razem po prostu proszę podpowiedzieć, że to chusteczki nawilżane.
2: Następnym razem tak powiem.
1: Gratulujemy w takim razie nie tacie, ale doskonała rodzicielska odpowiedź, a zatem koszulka, t-shirt z naszego merchu frunie już dla ciebie.
4: Super, dzięki wielkie.
1: Dzięki piękne. Jadziu, bo nie usłyszałem, a tu... Jadzia się z wami żegna, po swojemu oczywiście, jak zwykle. Chodź Jadzia, zatańczymy Bailando. Ja będę Enrique Iglesiasem, a ty bądź sobą.
0: Mamacita.
1: Mamacita. Jezus Mar.

0: Don't Want Your Love to Illenium i Ellie Goulding w Radiu SK, a na zegarkach mamy 21 minut przed godziną 18.
1: No, jak słychać, Ellie Goulding świetnie brzmi w takich klubowych numerach.
0: A świetnie brzmi w samochodzie wracającym do domu z pracy przede wszystkim.
1: To prawda. Jeżeli jesteście fanami właśnie takiego grania, no to posłuchajcie koniecznie, co mamy dla was w piątki.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na MediaExpert.

0: www.pieczewopremium.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
3: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza.

0: cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

0: Just the Way You Are słyszycie w swoich głośnikach w Radiu SK. Milki i David Guetta na zegarkach. Mamy 4 minuty do godziny 18 i 4 minuty przed wspaniałym programem, który poprowadzi dla was za moment
1: Michał Hanczak, zawsze punktualny, już tutaj w studiu czeka na was.
0: I to mamy z Michałem Hanczakiem właśnie wspólnego.
1: To nas łączy.
0: Do usłyszenia jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyczną.

centylimit. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyczną.

0: naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
8: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
7: To dobre cechy charakteru.
8: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
9: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur.
14: Jaka pogoda będzie na Kortowiadę w Olsztynie? To pytanie ostatnio pada dosyć często. No i powiem wam, że zapowiada się całkiem nieźle. Temperatura nawet do 20 stopni Celsjusza. Ma być całkiem słonecznie i nie widzę w prognozach opadów deszczu. Dziś w nocy temperatura spadnie do 7 kresek.
13: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur. Olsztyn Tuwima 23.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Minęła 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Pożar jest opanowany, ale akcja gaśnicza nadal trwa. Ponad 200 strażaków walczy z pożarem hali w wielkopolskich Obornikach. Nie ma informacji o poszkodowanych. Wiadomo, że akcja potrwa jeszcze wiele godzin. W Szczecinie ruszył proces kierowcy oskarżonego o potrójne zabójstwo. Chodzi o tragedię z Międzyzdrojów z grudnia 2023 roku. Według śledczych Patryk F., będąc pod wpływem środków odurzających, wjechał autem w rodzinę spacerującą chodnikiem. Trzy osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Oskarżony nie przyznał się do winy, grozi mu dożywocie.
13: SK Sport News.
15: Tour de Pologne wraca na Pomorze. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni. Późniejsze etapy w Szczecinie i Zielonej Górze, a metę zaplanowano w Wieliczce. Zastal Zielona Góra zrobił pierwszy krok w stronę finału Orlen Basket Ligi. Zespół wygrał w pierwszym meczu półfinału z Arką Gdynią. Kolejny mecz jutro, a dzisiaj pierwsze spotkanie między Legią a Dzikami.
13: SK Olsztyn News.
14: Anita Zalewska. Wraca sprawa nielegalnych odpadów na Warmii i Mazurach. Są kolejne zarzuty, a sąd aresztował 44-latka. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Toksyczne odpady miały trafiać m.in. na place budów w regionie. Startuje Kortowiada. Jutro parada wydziałów, która wyruszy o 9.30 ze Starego Miasta. Studenci pomaszerują w stronę Kortowa. W tym czasie jeden pas Alei Warszawskiej będzie zamknięty dla samochodów. 4 miejskie kąpieliska będą działać tego lata w Olsztynie. Ruszą dokładnie za miesiąc, 27 czerwca.
16: Imprezka. Wrzuciliśmy na luz z Pirowskim i Pawełkiem, więc utrzymajmy ten stan, czyli luzujmy dalej i uśmiechajmy się do siebie samych, ale też nawzajem, jeżeli macie kogoś obok. Ja postaram się też was trochę uśmiechnąć dzisiaj wieczorem. 3 po 18, tu Hanczak. Za chwilę hymn męskiego grania, ale najpierw W&W, czyli Heaven is a Place on Earth.

Ed Sheeran na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo się cieszę, że jesteście po drugiej stronie. Hanczak z tej strony. Proponuję, żebyśmy dzisiaj naprawdę poczuli się na bogato. Nawet jeżeli na koncie pod koniec miesiąca jest tak sobie, to dzisiaj proponuję, żebyśmy wszyscy czuli się, nie wiem, jak żony Hollywood na przykład. Albo jak jacyś bardzo bogaci arystokraci. I dzisiaj sobie o tym takim poczuciu bogactwa porozmawiamy, bo chciałbym was zapytać o to, kiedy się czujecie naprawdę bogaci? Czy są jakieś takie drobne czynności i drobne rzeczy, które sprawiają, że chociaż przez tę jedną chwilę czujecie się naprawdę jak królowie życia? Ja na przykład dzisiaj kupiłem sobie bób i uważam, że na początku sezonu bobowego, kiedy jeszcze wszystko jest bardzo drogie, jeśli chodzi o tego typu warzywa, to naprawdę człowiek wydając 22 zł za pół kilo, to czuje się bogato. I nie myśli o tym, że za chwilę jego konto zostanie zrujnowane. Nie, ta chwila się liczy. Że właśnie teraz kupuje ten bób i przez tę jedną chwilę naprawdę czuje się jak bogaty człowiek. Jeżeli macie też takie historie, to nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK i za chwilę sprawimy, że poczujemy się wszyscy dużo bogatsi niż jesteśmy. No i może też przy okazji innych zainspirujecie, bo czasami niewielka fortuna jest potrzebna do tego, żeby być bogatym, tylko zupełnie drobne rzeczy. No chociaż akurat bób za 22 zł, no to nie jest drobna rzecz. Messengerski do waszej dyspozycji, a tymczasem Morandi.

0: BB Rexha i Faithless w Radiu SK w imprezce New Religion, ale to brzmi naprawdę doskonale. Na bogato w imprezce, a ja was dzisiaj pytam, kiedy wy się czujecie chociaż przez chwilę jak królowie życia. No podejrzewam, że większość z was czuje się ostatnio tak, odwiedzając sklepy, zwłaszcza targowiska. Ja mówiłem już o tym, że poczułem się tak dzisiaj, kiedy kupiłem pół kilo bobu za 22 zł, a Kinga?
1: Hej SK, no ja dzisiaj czułam się podobnie, jak zapłaciłam za kilogram truskawek 26 zł. Jadłam je ze smakiem, mimo tego, że wcale nie były takie pyszne.
0: No ale były kupione, tyle pieniędzy wydanych, to musiały smakować. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Konrad jeszcze w sprawie pozostania królem życia.
2: Kajtany, ja się czuję jak szejk z Dubaju, jak najbogatszy człowiek świata, jak zatankuje samochód do pełna. Pozdrawiam.
0: To się nazywa potentat paliwowy, a przynajmniej przez kilka chwil.
3: Reklama. Masz firmę? Kupujesz w Bricommerce? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricommerce. Nasze ceny rządzą.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.

0: bardzo przyjemnie w Radiu SK. No powiedziałbym nawet...
1: Marian, to jest jakby luksusowo.
0: A to dlatego, że nie dość, że gramy najlepsze hity na czasie, jak chociażby Let You Love Me od Rity Ory, albo za chwilę nowość od Kaigo czy Kuby i Kuby, ale też sprawdzam

0: dzisiaj wasze sposoby na to, żeby poczuć się luksusowo, chociaż przez chwilę. Sposoby są naprawdę różne. Kamila nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK.
1: Jak sobie kupię maseczkę za 15 zł i mam wieczór dla siebie i mogę sobie ją nałożyć i wypić piwko zero. I święty spokój. Wtedy się czuję, że to jest dobrze wydane 15 zł.
0: I na bogato się wtedy czuje Kamila. No w sumie do szczęścia niewiele potrzeba, jak się okazuje, maseczka za 15 zł i po prostu, żeby nikt nam nie truł, wiadomo, 4 liter, czyli maseczka i to, żeby dzieci pojechały do babci. Albo żeby szef wziął urlop.
2: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To

0: jest taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
10: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL.

0: pozdrowieniami dla tych, którzy słuchają teraz Eski na balkonie, bo podejrzewam, że i tacy są. Zawsze możecie dać znać, czy mam rację, czy nie, nagrywając głosówkę na Messengerze Eski. Kuba i Kuba z nowym hitem pod tytułem Stygnie lato na antenie Radia Eska właśnie. A tymczasem Michał Wiśniewski dzisiaj miał bardzo dobry dzień, dlatego że został przez sąd oczyszczony z zarzutów w sprawie tam takiego dosyć dużego, kontrowersyjnego, finansowego skoku. Na SK.pl możecie sobie o tym nieco więcej poczytać. Ta sprawa się trochę za nim ciągnęła, ale dzisiaj został uniewinniony. No i paparazzi go przyłapali na świętowaniu. No nie na balkonie, ale z kawką i naleśnikami. Czyli można powiedzieć, że z ciałem stało się słowo z jego piosenki.
1: Piję kawę, jest cudownie, pocałunków lekka pianka.
2: Radio SK. Reklama.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
4: Olsztyn, Westerplatte 1A.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.

13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.

0: niedzielę, ostatniego maja, widzimy się na wydarzeniu Austin Love Nauka. Jest to piknik pełen eksperymentów, pokazów, animacji. Będą też food trucki i koncerty. Na scenie m.in. Łukasz Rex i Zalia. Wstęp na wydarzenie jest wolny, a miejscem spotkania będą tereny zielone przy dawnej pętli autobusowej. Tam, gdzie będziemy bardzo często zaglądać przy okazji kortowiady. Pojawił się tam duży biały namiot, w którym będą odbywały się wydarzenia studenckie i silent party, a pierwsza ta impreza już dziś od godziny 21.30.
1: Muzyką się żyje.
2: Orkiestra Męskiego Grania zaskoczyła kolejnym singlem. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali nie tylko hymn tej terasy koncertowej, ale także premierowy kawałek pod tytułem Tańczę. No i właśnie ten numer trafił dziś do sieci z teledyskiem. Reżyserem tego klipu jest Vito, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów Męskiego Grania. Trasa startuje za miesiąc w Żywcu, potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Oki wydał w nocy nową epkę. Fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawiają się goście. To Ewa Farna, Jan Gigi, O Co Chodzi i Sobel. Zaczyna się kortowiada i to jest coś znacznie więcej niż Juvenalia, bo to już od lat prawdziwy festiwal muzyczny, nie tylko dla studentów. Od jutra w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim grać będą gwiazdy polskiej sceny i to z różnych muzycznych bajek, a bo jutro na przykład Afromental, Kacperczyk, Wilki czy Jan Gigi, w piątek Problem, Tymek, Jan Rapowanie, ale też Warius Manx z Kasią Stankiewicz. W sobotę z kolei sceną rządzić będą na przykład Kuban, Kizo, Michał Szczygieł, Enej, ale też Królowa, Maryla Rodowicz. To kortowiada w Olsztynie.
1: Impreska.
3: Impreska.
1: Impreska.
3: Impreska.
1: Impreska.
3: Impreska. Impreska.
2: 9:02 pytałem, czy ktoś słucha na balkonie, odezwał się Sylwester.
4: Ja słucham Eski na drabinie, nie na balkonie, bo maluję dom zewnątrz. A co?
2: Czyli to była tak zwana głosówka wysokiego szczebla, albo z wysokiego szczebla. Hanczak, zapraszam na imprezkę.

0: Właśnie, jeżeli nawet ten dzień nie był najlepszy, to spokojnie, jutro będzie lepiej. Zwłaszcza, że zbliżamy się do weekendu. Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło, Samoloty w Radiu SK, za chwilę Lola Janka, za chwilę Swedish House Mafia, ale wcześniej...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Coś nowego, czego być może jeszcze nie udało wam się usłyszeć, bo to rzeczywiście jest gorąca premiera. Sonny Fodera to jest taki artysta, taki DJ, który przez kilka ostatnich miesięcy królował u nas z hitem Think About Us, zresztą nie tylko u nas. Czas na coś nowego od tego pana. I pani. Pani nazywa się Libianka, możecie kojarzyć ją z hitu People. No a teraz udzieliła się wokalnie właśnie u Sonny'ego Fodery. Nie będę gadał, tylko zagram Let Me Be In Your Arms. Mam nadzieję, że wszystkim fanom takiej nieco klubowej elektronicznej muzy się spodoba.

0: Nawet jeżeli gdzieś słońce skryło się za chmurami, to w Radiu SK w głośnikach to słońce cały czas jest za sprawą basy i hitu Magnetic. To jest imprezka. No i tak właśnie spędzamy wieczór. Hanczak z tej strony. No jestem bardzo ciekawy, kogo przyciągnę za chwilę na antenę do pojedynku, w którym potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Jedno będzie tylko pytanie wspólne, ale walczycie między sobą. Zobaczymy, kto będzie dzisiaj górą do wzięcia. No powiem to. Bilety na krakowski koncert Taco Hemingwaya. A zgłosić się można na Messengerze Radia SK. Zostawcie namiar na siebie albo pod 664-402-302. Czekam na SMS-y. No i gramy za chwilę. A po krótkiej przerwie Alex Warren i jego Fever Dream.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Hej, co u Ciebie?
10: Zapisałem się do TB Edukacja.
9: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
10: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
9: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
10: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
9: Też bym tak chciała.
10: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Olsztyn, Westerplatte 1A.
9: TEP Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
11: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
13: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Tom i Jerry zagwarantują Wam potężną dawkę szans.

0: zaczarowany świat odkryjecie na filmie Drzewo Magii. Na kosmiczne atrakcje zaproszą skarpetki i ich niesamowite przygody. A na jeszcze bardziej kosmiczną wyprawę zabiorą Was Mandalorian i Grogu. Na specjalne seanse z konkursami zapraszamy 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Oczywiście w kinach Helios. Więcej szczegółów na helios.pl.
1: I po reklamie.

0: są zasady. Cześć wam, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Słuchajcie, no i zadam wam tylko jedno pytanie, ale musicie na zmianę szybciutko odbijać piłeczkę, odpowiadać raz, dwa, trzy. No i zobaczymy, kto więcej odpowiedzi wymyśli i kto skusi jako pierwszy. Słuchajcie, no sezon na truskawki się rozpoczyna, na razie drogie, ale pytanie będzie brzmiało. Co można zrobić z truskawek? Klaudia zaczyna.
2: Koktajl.
0: Kamil.
3: Ja myślę, że deser truskawkowy. Dobra. Czyli lody z truskawkami.
0: Dobrze, dobrze. Szybciej odpowiadaj, Klaudia.
2: Lody.
0: Aha, Kamil.
3: Może czekoladę z maniny, czekoladę z truskawkami.
0: Klaudia, ale wymyśla.
2: Makaron z truskawkami,
0: o,
2: na przykład.
0: Iga Świątek lubi to. Kamil.
3: Owsianka z truskawkami dzisiaj na śniadanie u dzieci.
0: Klaudia.
2: Można zamrozić na przykład i zrobić potem jako dodatek do innych
0: potraw. Świetnie, Kamil, ale wymyślacie fajnie. No dobrze, dobrze, coś jeszcze wymyślimy.
3: My zawsze dżem z truskawkami.
0: Dżem, no oczywiście, tak, no Klaudia.
2: Ja myślę, że najlepsze są truskawki po prostu z cukrem.
0: O, Kamil.
3: Ciasto, oczywiście, z galaretką.
0: Dobra, dobra, dobra, Klaudia.
2: Co można na przykład truskawki ze śmietaną?
0: Dobrze, Kamil.
3: Niedzielny kompot z truskawkami.
0: O właśnie, to Ameryka ostatnio odkryła, że jest coś takiego jak kompot, Klaudia.
2: Też właśnie myślałam o kompocie, ale może jakieś właśnie przetwory z
0: no
2: truskawkami
0: dobra,
2: na zimę.
0: Dobra, słuchajcie, bo to się będzie ciągnęło w nieskończoność, zwłaszcza, że Kamil tam już po prostu chyba...
3: Kisiel!
0: Proszę, albo googla, albo po prostu szuka w swojej głowie już tak głęboko. No ale dobrze, szuka, dobrze. Klaudia, Kamil, słuchajcie, no ogłaszam remis w tej zabawie. Truskawkowy remis, który kończy się tym, że i ciebie, Klaudia, i ciebie, Kamil, zapraszam do Krakowa w weekend na koncert Taco Hemingwaya.
3: Wow! Super. Brawo, Klaudia! Dziękuję.
2: Gratuluję również.
0: Tylko nie wnoście na stadion truskawek.

rundzie do trzeciej rundy i to jest dobra wiadomość, ale wiadomo, że w trzeciej rundzie spotka się z Igą Świątek, a więc będzie taka siostrzana walka, no taka słodko-gorzka trochę sytuacja tak naprawdę. Za kilka chwil 20, a to była nowość na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Este Body Talk, Ale Farben, René Miller już za nami, a przed nami kolejne bilety na koncerty, a także Tame Impala.

Przed chwilą Kamil i Klaudia walczyli dzielnie jak na korcie tenisowym o bilety na taco. No, ten mecz zakończył się remisem, a Magda Linette w turnieju Rolanda Garrosa awansowała w drugiej rundzie.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
12: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Tom i Jerry zagwarantują Wam potężną dawkę szalonej zabawy. Zaczarowany świat odkryjecie na filmie Drzewo Magii. Na kosmiczne atrakcje zaproszą skarpetki i ich niesamowite przygody. A na jeszcze bardziej kosmiczną wyprawę zabiorą Was Mandalorian i Grogu. Na specjalne seanse z konkursami zapraszamy 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Oczywiście w kinach Helios. Więcej szczegółów na helios.pl.
1: I po reklamie.
2: Olsztyn na czasie.
16: To już dziś wystartowały pierwsze wydarzenia związane z 65. Kortowiadą. Anita Zalewska, cześć!
0: Rozpoczęła się 65. Kortowiada. Centrum wydarzeń jest kortowo. A co dzisiaj się dzieje? No między innymi Silent Party, start o godzinie 21.30 oraz pierwszy nocny kortowiadowy bieg o Złotego Dzika, start o godzinie 22.00. Szczegółowa rozpiska na olsztyn.sk.pl. A już jutro o 9.30 zbiórka na Starym Mieście. Oczywiście chodzi o paradę wydziałów, która wyruszy w kierunku Kortowa, tuż po przejęciu władzy nad miastem. Pierwsze koncerty na plaży kortowskiej jutro od godziny 16.00.
16: Muzyką się żyje.
17: Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o koncerty zagranicznych artystów, to ostatnio u nas naprawdę wielki ruch. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica, Florida, oni już byli, nie tak dawno. Ale za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu, czyli Neo i Akon. Przyjadą do Polski razem w ramach Nights Like This Tour, a przystanek w naszym kraju w Łodzi. W najbliższą niedzielę wystąpią w Atlas Arenie. SK zaprasza, no i to dosłownie w sumie, bo mam dla was bilety na ten koncert. Dlaczego powinny trafić do was?

W ramach Nights Like This Tour, a przystanek w naszym kraju w Łodzi. W najbliższą niedzielę wystąpią w Atlas Arenie. SK zaprasza, no i to dosłownie w sumie, bo mam dla was bilety na ten koncert. Dlaczego powinny trafić do was?

0: Letnia trasa koncertowa już wystartowała. W ten weekend SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie m.in. Agnieszka Chylińska oraz Miu, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp na koncerty wolny, a poprowadzą je Ola Kot i Michu Sobkowski.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Bryska.
0: A ja poprowadzę imprezkę teraz. Kolejną godzinę rozpoczynamy. Dobry wieczór tym, którzy właśnie dołączyli. Fajnie, że jesteście, jeżeli jesteście nieco dłużej już. Kanczak z tej strony, przed nami Tame Impala i Jenny, potem Bledka, także David Guetta i Bebe Rexha. Tak zagramy tuż po 20.

0: Czy to będzie hit nadchodzącego lata? Wszystko zależy w sumie od was, czy wam się spodoba, czy będziecie głosowali na SKPL w gorącej dwudziestce na przykład. To Marisa, jej kawałek pod tytułem Odkochaj, jedna z nowości na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. I wy też możecie tutaj wpaść na imprezkę, nawet jest to mile widziane. Dzisiaj próbujemy poczuć się jak królowie życia i pytam was o to, czy są takie sytuacje? Jakie to są sytuacje, kiedy naprawdę czujecie, że zaznaliście luksusu? Wiadomo, to są tylko chwile, ale są takie momenty, są takie sposoby, żeby chociaż przez moment czuć się jak jakaś żona Hollywood albo król życia. No to Kasia w takim razie, prosto z głosówką z Messengera Eski.
1: Dzisiaj czułam się

0: Wiadomo, to są tylko chwile, ale są takie momenty, są takie sposoby, żeby chociaż przez moment czuć się jak jakaś żona Hollywood albo król życia. No to Kasia, w takim razie, prosto z głosówką z Messengera Eski.
1: Dzisiaj czułam się...

0: Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy się czuły jak królowe przetrwania. Pozdrawiamy.
1: Trzymam kciuki, ale jak wiadomo nie od dziś, owoc żywota twojego je ZUS.

0: Może i dziewczyny z zespołu LOR śpiewają tutaj i grają Wszystko jedno, wszystko źle, ale mi nie jest wszystko jedno. Ja bym chciał, żeby wszystko u was było jak najlepiej i chciałbym wam poprawiać humor. Michał Hanczak z tej strony, to imprezka. I teraz zrobię coś, co być może humor wam poprawi, a konkretnie to zrobi to nasz słuchacz. Bo ja parę chwil temu mówiłem o tym, że mam bilety na koncert Akona i Neo w Łodzi, tak?
1: Hej, z kotukami z Wieliczki.
0: Cześć.
1: Moja żona, gdy wczoraj usłyszała wesce o koncercie Akona, to dzisiaj od samego rana śpiewa piosenki i nawet dzieciom pobudkę zrobiła do szkoły śpiewającą. To znaczy, dzieci mnie proszą teraz, abym zadzwonił do radia i zaśpiewał Lonely, może panu Michałowi się spodoba moja wersja.
0: Okay.
1: A jak się nie spodoba, to i tak mam zaśpiewać i walczyć dla mamy o zaproszenie.
0: Dajesz.
1: A więc Lonely, I'm still lonely, I have nobody for my own.
0: Biegu, przecież to jest złoto, Kamil, naprawdę. Kamil z Wieliczki to w sumie to jest jak sól ziemi, naprawdę. Nie mogę tutaj inaczej postąpić. Bilety oczywiście dla całej twojej rodziny na Neo i Akona w Łodzi są. Och, ja będę sobie to teraz odtwarzał w kółko. Ja sobie to ustawię jako budzik w telefonie. Będzie mi zawsze poprawiał humor, nawet jeżeli zadzwoni o 6 rano. Radio
2: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Gips nie przestaje zaskakiwać. I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata, a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
3: Przedłużyć lato jeden dzień.
2: Głosujecie na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Tom i Jerry zagwarantują wam potężną dawkę szalonej zabawy. Zaczarowany świat odkryjecie na filmie Drzewo Magii. Na kosmiczne atrakcje zaproszą skarpetki i ich niesamowite przygody. A na jeszcze bardziej kosmiczną wyprawę zabiorą was Mandalorian i Grogu. Na specjalne seanse z konkursami zapraszamy 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Oczywiście w kinach Helios. Więcej szczegółów na helios.pl.
17: I po reklamie.

0: Znacie jakiegoś Kubę? To Ellie Goulding wieczorową porą w imprezę w Radiu SK. No, jeżeli znacie jakiegoś Kubę, to może nawiążcie z nim kontakt, bo dzisiaj rano Kuba dołączył jako ostatni do naszej ekipy, która weźmie udział w odlocie ściśle tajnym już w najbliższy weekend, ale się okazało, że Kuba nie ma z kim lecieć, bo jego towarzysz podróży się wykruszył.
1: No właśnie, teraz znowu się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
2: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
3: Słuchaj, no mamy do ciebie informacje.
2: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
1: No to ja to nie wierzyłem, no zrobiliście mi taki dzień dzisiaj.
0: No taki dzień, że trzeba znaleźć teraz osobę towarzyszącą. Może się zakręcicie. Wylot w piątek, a dokąd? No tego

0: Kolejna nowość na antenie Radia SK o tej porze wchodzi naprawdę doskonale. Shimza i Fire Fire, a ogień to ja mam tutaj w głosówkach na Messengerze Radia SK, jeśli chodzi o bilety na koncert Nio i Akona w Łodzi w najbliższą niedzielę.
1: Cześć Esko, mam takiego wujka Marka, który jest wielkim fanem Akona, chyba największym jakiego znam, ale zawsze bał się zawalczyć o bilety w jakimkolwiek konkursie. Chciałbym go w tym wyręczyć i zrobić mu niespodziankę. Może pojedzie ze mną na ten koncert, a ja z chęcią też go posłucham.
0: To był Damian, no ja muszę tutaj łączyć pokolenia, to jest moja misja i muzyka też łączy pokolenia. Także Damian, zaproszenia dla ciebie i dla twojego wujka na niedzielny koncert Nio i Akona w Łodzi lecą. Bawcie się doskonale. Kolejne bilety na kolejne

Muzyka też łączy pokolenia. Także Damian, zaproszenia dla ciebie i dla twojego wujka na niedzielny koncert Nio i Ejkona w Łodzi lecą. Bawcie się doskonale. Kolejne bilety na kolejne

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego

0: A jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
2: Wszystko brzmi lepiej.
3: W harmonii.
2: Dwa głosy współgrają.
3: Ze sobą.
2: Przekazują z lekkością.
3: Trudne wiadomości.
2: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
3: Betonowy mur.
2: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Tom i Jerry zagwarantują Wam potężną dawkę szalonej zabawy. Zaczarowany świat odkryjecie na filmie Drzewo Magii. Na kosmiczne atrakcje zaproszą skarpetki i ich niesamowite przygody. A na jeszcze bardziej kosmiczną wyprawę zabiorą Was Mandalorian i Grogu. Na specjalne seanse z konkursami zapraszamy 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Oczywiście w kinach Helios. Więcej szczegółów na helios.pl.
14: I po reklamie.
15: Olsztyn na czasie.
16: Cztery kanały muzyczne, setki słuchawek i jeden parkiet. Tak wygląda kortowiadowe Silent Party. Pierwsza odsłona już dziś. Anita Zalewska, cześć! Startuje 65. kortowiada i już dziś wieczorem pierwsze Silent Party. Start o godzinie 21.30. Z kolei o 22.00 rozpocznie się pierwszy nocny bieg o Złotego Dzika. 65. kortowiadę SK poleca. A w tematach muzycznych przypomnę, że jeszcze możecie zgłaszać się do konkursu Muzyczna Iskra Cieszpięty 2026. Festiwal 5 i 6 czerwca. Natomiast sam konkurs zaplanowany jest na piątek 5 czerwca. Szczegóły na sk.pl.
17: Hity na czasie.
18: Hity na czasie.
19: Numer 1 w Olsztynie.

0: News.
1: Tu Michał Hanczak, witajcie. Za chwilę w Radiu SK spotkanie z Igorem Herbutem, ale najpierw kilka muzycznych zapowiedzi.
0: SK Music News.
1: Za chwilę czerwiec, a to oznacza, że przed nami Warsaw Music Festival. Z jednej strony szykuje się coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Warsaw Music Festival to 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów. Przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas, Armin van Buuren będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. Benny Benassi, bracia Kacperczyk, Trips, Alien i Mighties czy Calvi i Remi. To na stadionie Warszawskim Legii 13, 17 i 20 czerwca zaprasza was Radio SK.
0: SK Music News.
1: Na po czerwcu lipiec i kolejna impreza, którą warto już teraz zapisać w kalendarzach, tym razem dla fanów hip-hopu. 8 lipca w Sławie startuje Rap Stacja, no i będzie to jubileuszowa 10. edycja. Szykuje się gruby line-up, bo po 4 latach na festiwal powraca PZ, a wśród ogłoszonych już artystów są m.in. BDOS, Oki, White 2115, Gibbs, Kuban, Fukaj czy Problem. Rap Stacja w tym roku odbędzie się pod patronatem stacji radiowej, którą znacie doskonale, SK. Oczywiście was zaprasza.
0: SK Music News.
1: Lipiec to także Łódź Summer Festival, czyli wielka plenerowa impreza, na którą nie potrzeba biletów. Od 24 do 26 lipca w Łodzi pojawią się m.in. Timbaland, Bastille, Rudimental ze swoim DJ setem, a także Zalia, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska i mocna reprezentacja polskiego hip-hopu. PZ, BDOS, Whitechor, Problem, Żabson i wielu innych.

0: Wystąpi tam też Natalie Imbruglia, która z pewnością zaśpiewa swój nieśmiertelny hit Torn. No, każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Łódź Summer Festival za niecałe 2 miesiące.
1: SK Music News.
0: Ostatnio bardzo często słyszymy go na antenie Radia SK w tegorocznym hymnie męskiego grania, czyli w hicie Nareszcie. Razem z Vito Bambino i Zalią nagrał go Igor Herbut. Tego lata będzie można spotkać go na koncertach w ramach tej słynnej trasy, no ale wokalista zapowiedział też premierę nowego, solowego albumu. Płyta Jeremie ma ukazać się jesienią. Tyle o przyszłości, teraz jednak cofniemy się w czasie, bo Igor Herbut powspomina trochę swoje różne pierwsze razy.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: To jest... Nie wiem, dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu, jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
0: Mój pierwszy muzyczny idol?
2: Sviatoslav Vakarchuk, Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba 5-krotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem, to było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
0: Mój pierwszy raz w talent show.
2: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
0: Mój pierwszy hit.
2: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojąc na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie... bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on słuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak poza wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam to, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No to było zabawne, ale miałem takie śmieszne taką

0: fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No, piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. No, mam ją. Mam ją, ona jest. Takie, ma takie dziwne te. Jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest, i te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mm. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy i te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Wstety, niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetno, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale.

bo i była gościem na naszej trasie. Tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Le Mans dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra. Bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale.

0: było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to, no to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
0: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko tak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej. A ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno. A ja mówię, jak śpię. I tutaj na żywo jest festiwal, sytuacja i panika po prostu. Wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem. Nie wiedziałem nic. I wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie. To było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak jak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej. I to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach po prostu, to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
1: Mój pierwszy raz. To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. A tymczasem przygotowałem dla was jeszcze historię powstania pewnego znanego kawałka.
2: SK Music News.
1: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil, a szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston, jej I Wanna Dance With Somebody. No, z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you... W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W. Podkręcili

0: Radio i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w siódmym niebie.
1: SK Music News. Olsztyn News.
2: Anita Zalewska, zapraszam. Po latach zapowiedzi i oczekiwania wreszcie rusza jedna z najważniejszych sportowych inwestycji w Olsztynie. Miasto podpisało umowę na budowę nowoczesnego ośrodka szkolenia piłkarskiego przy Alei Sybiraków. W miejscu dawnego stadionu w Armii powstanie pełnowymiarowe boisko i nowoczesne zaplecze treningowe dla dzieci i młodzieży.
3: Olsztyn wraca na tą mapę dużych wydarzeń sportowych. Olsztyn jest miastem, w którym można uprawiać sport na najwyższym poziomie i mam nadzieję, że ta piłka nożna zacznie się w Olsztynie też powoli odradzać, ale bez dobrych obiektów sportowych, bez zainwestowania w nasze dzieci, w naszą młodzież, to się nie wydarzy.
2: Mówi prezydent Olsztyna Robert Szewczyk. W ciągu kilku tygodni ruszy budowa ośrodka szkolenia piłkarskiego przy Sybiraków. Inwestycja powstaje na dawnym stadionie w Armii, który od lat czeka na rewitalizację. W półtora roku powstanie tu pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem.
4: Justyna Sarna-Pezowicz, zastępca prezydenta. Jesteśmy przy Sybiraków 36. No, nie chcę cytować znowu tego utworu, no, ale tu na razie jest ściernisko, ale będzie znacznie inaczej, jak dokładnie będzie wyglądało to miejsce za 18 miesięcy.
5: W pierwszym etapie zrealizujemy pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. Będzie również przy tym boisku całe zaplecze z trybunami na około 1000 kibiców. W tymże zapleczu będzie również cały kompleks szatniowy, toalety, ale będą też miejsca, gdzie będą magazyny, gdzie będą pomieszczenia dla sędziów. Także no, cały będzie tutaj kompleks, że boisko będzie miało wszystkie potrzebne funkcje, które pozwolą funkcjonować w taki sposób, by właśnie zrealizować tutaj czy mecze, czy rozgrywki takie właśnie też młodzieżowe, dziecięce. Również w ramach tego pierwszego etapu będziemy mieli zrealizowaną mobilną trybunę na boisku istniejącym z naturalną nawierzchnią. Ta trybuna będzie z kolei na około 200 osób, więc też ubogaci te możliwości rozgrywek, które będzie można realizować na tych już dwóch boiskach. Oczywiście mnóstwo robót, które no nie są widoczne i one będą robotami ziemnymi, makroniwelacja, to jest też przebudowa sieci. Oczywiście to jest bardzo ważne, to nie zawsze jest widoczne później dla mieszkańców, ale dla nas do prowadzenia projektu, inwestycji oczywiście jest to szalenie ważne, bo to jest podstawa do tego, żeby cały kompleks funkcjonował właściwie. Również w ramach tego pierwszego etapu będą niezbędne rozbiórki, bo widzimy tutaj, że jest na całym tym terenie rozsypanych kilka budynków, które no już daleko im do doskonałości i one zostaną również rozebrane. W momencie, kiedy mielibyśmy dodatkowe środki, o które się oczywiście staramy, moglibyśmy zrealizować prawo opcji, czyli wybudować kolejne boisko ze sztuczną nawierzchnią i pełnowymiarowe, jak również to, co myślę w tej przestrzeni jest równie ważne, a mam na myśli tutaj parking. Oczywiście teren będzie oświetlony, teren będzie zabezpieczony odpowiednimi ekranami akustycznymi, tak żeby ta przestrzeń nie była uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. Będziemy mieli również piłkochwyty, także dużo, dużo jeszcze elementów towarzyszących, nasadzenia i myślę to, co warte też podkreślenia, zachowując charakter tego miejsca i tą tożsamość tego miejsca, mam na myśli tutaj klub kolejowy Warmia, a jako świadek zostawiamy bramę wejściową do dawnego kompleksu stadionu i ta brama zostanie odrestaurowana tak właśnie, żeby świadczyła o tym, że przeszłość tego miejsca jest cały czas związana z piłką, że klub kolejowy był tutaj Warmia i zawsze z nami będzie.
2: Duch pozostanie, ale wydanie jak najbardziej nowoczesne.
5: Tak, dokładnie. Zależy nam na tym, żeby duch miejsc, te genius loci zawsze był z nami. Tak postąpiliśmy chociażby przy przebudowie, modernizacji Urani, gdzie pamiętam sama ten duch tego miejsca i on pozostał, on cały czas tam jest, ja to czuję i mam nadzieję, że tutaj dokładnie tak samo będzie. Cieszy nas to również, że będziemy współpracować z olsztyńskimi firmami, bo to jest dla nas bardzo ważne, że realizacje w Olsztynie są wykonywane przez olsztyńskie firmy, że wspomagamy siebie nawzajem. Oczywiście jest to wynik postępowania przetargowego.

0: nowego, no ale bardzo nas cieszy to, że akurat te olsztyńskie firmy złożyły takie propozycje cenowe i takie warunki postawiły, które pozwoliły wybrać jako najlepsze firmy właśnie te z Olsztyna.
1: Końcówka przyszłego roku, końcówka 2027 i wyobrażenie, że będzie można już tutaj stanąć w ośrodku piłkarskim, no przyznam, że brzmi to ambitnie.
0: Dokładnie, brzmi ambitnie, 18 miesięcy plus 6 miesięcy na ewentualne prawo opcji. Oczywiście też należy mieć na uwadze, że to nie jest zamknięcie całego projektu, który jest, tak jak pan prezydent mówił, na zdecydowanie szerszą skalę, no ale to jest ten pierwszy kluczowy etap. Brzmi ambitnie, mamy nadzieję, że nie zaszkodzą nam warunki pogodowe, tak jak było w tym roku, że zima dała nam popalić i tak naprawdę roboty budowlane zostały przerwane i

zdecydowanie szerszą skalę, no ale to jest ten pierwszy kluczowy etap. Brzmi ambitnie, mamy nadzieję, że nie zaszkodzą nam warunki pogodowe, tak jak było w tym roku, że zima dała nam popalić i tak naprawdę roboty budowlane zostały przerwane i dobry

0: dzisiaj 18 miesięcy, no ale oczywiście trzeba być elastycznym, jeśli chodzi o projekty, o roboty budowlane i dostosowywać się do tego, jakie warunki mogą wystąpić w trakcie, warunki zewnętrzne, na które nie mamy wpływu, ale też i czasami mamy do czynienia z przebudową kolizji, których wcześniej nie było na mapach, także tutaj oczywiście mamy na uwadze to, że ten termin może nieznacznie nam się poślizgnąć, ale nie zakładamy, żeby to były znaczące opóźnienia. Raczej dzisiaj podchodzimy z optymizmem do tego, że za 18 miesięcy, a najdalej za kolejne 6, jeżeli będziemy mieli środki na prawo opcji, spotkamy się tutaj, by świętować otwarcie nowych boisk.
1: Mówi Justyna Sarna-Pezowicz, zastępca prezydenta Olsztyna. O inwestycji piszemy na olsztyn.sk.pl.
2: SK Olsztyn.
1: A teraz przenosimy się do Kortowa, gdzie wystartowały już pierwsze wydarzenia z programu 65. Kortowiady. Ze mną rzeczniczka festiwalu Natalia Nowak. Cześć.
3: Cześć.
1: Właściwie dobry wieczór. Natalia, środowy wieczór. Co się dzieje?
3: Dzieje się wiele. Dzień jak co dzień, tak naprawdę już w ostatnich dniach, ale dziś odbyły się już pierwsze wydarzenia studenckie. Teatr Akademików, mecz siatkówki jeszcze trwa i również dziś czeka na nas pierwszy Silent Party. Tak naprawdę może nie pierwsze kortowiadowe w tym roku, bo już byliśmy w Galerii Warmińskiej 2 dni na Silent Party, więc rozgrywkę mamy za sobą. Natomiast pierwsze kortowiadowe Silent Party, środa, godzina 21.
1: Silent Party to jest impreza, na której spotykamy się każdego wieczoru kortowiady.
3: Dokładnie. Tak jak w poprzednich latach widzimy się każdego wieczoru. Natomiast powoli przygotowują się do biegu także zawodnicy do tego naszego pierwszego nocnego biegu o Złotego Dzika.
1: Nocny bieg o Złotego Dzika już słyszałam wśród zainteresowanych, że wzbudza wiele emocji właśnie ze względu na sytuację, że będzie działo się to wieczorem, ale my skupmy się na poranku, już na jutrzejszym poranku.
3: Tak, jednocześnie przygotowujemy się już właśnie do Parady Wydziałów, która jutro oficjalnie rozpocznie kortowiadę. Będzie to pierwsze wydarzenie, które zainauguruje. No tak jak każdego roku, myślę, że nie jest to dla nikogo zaskoczeniem, że ta parada przejdzie przez Olsztyn, a wiele osób patrzy na to z rozrzewnieniem, sentymentem i taką czułością, mam wrażenie.
1: Przypomnijmy, zbiórka na Starym Mieście o godzinie 9:30 i co będzie się działo, kiedy ruszy przemarsz?
3: Najpierw nastąpi symboliczne przekazanie władzy, po czym ruszy właśnie przemarsz zgodnie z tą kolejnością, którą opublikowaliśmy choćby na naszej stronie internetowej i studenci dotrą do Kortowa, wejdą do miasteczka akademickiego przy Wydziale Nauk Technicznych i przejdą w stronę rektoratu, żeby tam przejąć władzę nad miasteczkiem oraz później, żeby dotrzeć do strefy studenckiej i bawić się dalej.
1: Na finał Parady Wydziałów padło hasło Makarena.
3: Tak, tak. Jeszcze zanim zaczną bawić się dalej, to żeby zamknąć paradę, zatańczą wspólnie wielką kortowską Makarenę.
1: Czwartkowe wydarzenia studenckie to między innymi...
3: No więc jak już studenci rozgoszczą się na dobrze w Kortowie po Paradzie Wydziałów, przyjdzie czas na Bój Wydziałów oraz niedługo później na Kortofest, czyli na występ wyróżnionych zespołów w konkursie Kortofest, który prowadziliśmy w ciągu roku. Będzie to Deep Haze, Kozyrska i Sieczek oraz Monik, no i Silent Party, o którym wspomnieliśmy.
1: Silent Party i wydarzenia studenckie w tym roku pod nowym adresem i o tym będziemy przypominać bardzo, bardzo często.
3: Tak, strefa studencka na terenach Zielonych przy Alei Warszawskiej to miejsce, gdzie odbywać się będą wszystkie wydarzenia. W tym roku nie zaplanowaliśmy żadnych wydarzeń, które będą odbywać się w tej jakby drugiej części Kortowa, czyli w okolicach Wydziału Humanistycznego, Centrum Konferencyjnego, Biblioteki czy Kościoła.
1: Tamta część odpoczywa, jeżeli chodzi o kortowiadę, a my już od samego wejścia do miasteczka akademickiego mamy szansę dołączyć do największych i najfajniejszych wydarzeń studenckich. Natomiast esencją kortowiady są koncerty. Koncerty na dwóch scenach na plaży kortowskiej. Pierwszy wieczór to czwartek. Kto zagra tego dnia?
3: Na scenie Alior Bank, Łydka, Grubasa, Wilki, Afromental i Kacperczyk. Natomiast na scenie Warmia i Mazury Szynken, po prostu Kajtek, Young, Iggy i Skajtek.
1: To tyle, jeżeli chodzi o czwartkowy line-up. No i po koncertach możemy chwilę odespać i zająć się piątkowymi wydarzeniami.
3: Tak, i zaczniemy lekko. Zaczniemy o 10:00 festiwalem gier planszowych. Będzie można się zrelaksować przy ulubionych planszówkach. O 12:00 natomiast rozpocznie się Korto Strong Energy Strips, czyli miejsce dla siłaczy, których w wielu można spotkać choćby w siłowni, która jest w Kortowie. Więc zapraszamy ich również, jeśli się jeszcze nie zapisali. Później zaplanowaliśmy Zdobądź Flagę Energy Strips, czyli kolejne takie sportowe wydarzenie oraz pierwsze kino plenerowe i Silent Park.
1: To jeżeli chodzi o wydarzenia kortowiadowe na piątek, natomiast scena i plaża kortowska, sceny i plaża kortowska?
3: Na scenie Alior Bank wystąpi w piątek zespół

0: wideo, Warius, Maxika, Stankiewicz, Jan Rapowanie, Problem, a na scenie Warmia i Mazury, Lux Torpeda, Tymek Rów, Babicze, DJ Kuba i Nathan.
1: Będzie się działo, zapowiada się bardzo, bardzo gorąco, ale to oczywiście jeszcze nie wszystko, bo przed nami jeszcze kortowiadowa sobota i tego dnia również dużo wydarzeń. Zacznijmy od tych studenckich w Kortowie.
0: Rozpoczniemy bojem akademików, następnie odbędzie się bitwa o Kortowo, czyli zupełnie nowe wydarzenie w formie teleturniejowej. Zachęcamy do kibicowania drużynom, które zgłosiły się wcześniej do udziału. Na sobotę zaplanowaliśmy także turniej flanek sportowych, czyli wydarzenie, które znają już wszyscy, którzy Kortowiady odwiedzają, oraz ponownie kino plenerowe i ostatnie tej Kortowiady Silent Part.
1: Sobota Kortowiadowa to również dzień, kiedy Kortowiada po raz pierwszy wyjdzie na miasto. Co się kryje za tym hasłem?
0: Dokładnie, z okazji jubileuszu przygotowaliśmy specjalne wydarzenie. Kortowiada wychodzi na miasto i chcemy część tej festiwalowej, koncertowej, juwenaliowej energii, przyjemnej z całą pewnością, zabrać na miasto, na Targ Rybny. Zaczynamy o godzinie 11, kończymy o 22, więc cały dzień zabawy przed nami. Będzie morning rave, kino plenerowe, bingo, retransmisje koncertów oraz transmisja koncertu Enej wraz z zespołem Bum Bum Orkestra i Zazulą.
1: Tłumy przybędą z pewnością na Targ Rybny. Przypomnijmy, wszystkie wydarzenia bezpłatne. Wystarczy pojawić się w sercu olsztyńskiej Starówki.
0: Dokładnie, zapraszamy wszystkich.
1: A co w tym czasie będzie działo się w samym Kortowie i na plaży kortowskiej?
0: Na plaży kortowskiej wystąpi na scenie All Your Bank Michał Szczygieł, Maryla Rodowicz, Enej, Bum Bum Orkestra oraz Zezula, a także Kuban. Na scenie Warmia i Mazury z kolei wystąpi Guziorki, Zorza, Pson oraz bracia Figo Fagot.
1: Co jeżeli chodzi o komunikację, zmiany w komunikacji w mieście i możliwości dojazdu do Kortowa?
0: Sugerujemy, żeby wybrać komunikację miejską właśnie. Dzięki wsparciu Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie udało nam się zrobić więcej połączeń do Kortowa, więcej połączeń także na paradę samą, więc ci, którzy się przygotowują, niech sprawdzą sobie rozkład, bo może być łatwiej dojechać i szybciej, oraz tego transportu z koncertów. Będzie łatwiej dostać się do różnych części miasta z Kortowa, więc zachęcamy do wyboru tej drogi. Jedyne utrudnienia, jakich można się spodziewać, to te związane z paradą, ale to też jakby nie będzie trwało długo, będą to jedynie utrudnienia, więc po prostu liczymy na cierpliwość i wsparcie.
1: Czyli jedna strona warszawskiej wyłączona w przedpołudniowych godzinach.
0: Dokładnie.
1: Jeżeli chodzi o wymianę karnetów na opaski, jest już środowy wieczór, więc większość z nas zapewne już ma opaskę na nadgarstku, ale jeżeli są jeszcze tacy, którzy czekają do ostatniej chwili?
0: Będziemy czynni do samej soboty, do północy, jeśli dobrze pamiętam, natomiast szczegółowe godziny można znaleźć w naszej aplikacji mobilnej, gdzie to wszystko jest wrzucone w oddzielną zakładkę, łatwo znaleźć, no i lepiej sprawdzić przed przybyciem. Też chcemy uczulić na to, że warto jednak przyjść chwilę wcześniej, bo w czasie, gdy będą już trwały koncerty, to ta kolejka może się nasilać. Staramy się działać bardzo sprawnie, natomiast lepiej przyjść chwilę wcześniej.
1: A od której będą otwarte za każdym razem bramy na plac festiwalu?
0: Od 15:30.
1: To co, szykujemy się na najbardziej przebojowe dni w roku?
0: Tak, przed nami największa kortowiadowa zabawa. Zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnej. Z zasięgiem bywa różnie, jak doskonale wiemy z doświadczeń z poprzednich lat. Natomiast w aplikacji można znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, znaleźć mapy, na których można odnaleźć strefy, które nas interesują, i wszelkie szczegóły ważne dla uczestnictwa w imprezie.
1: Z najważniejszymi informacjami prosto z Kortowa rzecznik kortowiady Natalia Nowak. Dziękuję bardzo, a ja tylko dołączam. Bawcie się najlepiej. Cześć! Wszystkie najważniejsze informacje o Kortowiadzie, line-up i rozpiskę znajdziecie na naszej stronie olsztyn.sk.pl. Jesteśmy z Wami przez cały festiwal. Koncerty na plaży kortowskiej odbędą się jutro, w piątek i w sobotę. Silent Party? Od dziś do soboty włącznie, codziennie w namiocie na terenach zielonych przy starej pętli autobusowej. Natomiast już jutro rano ze Starówki do Kortowa przejdzie parada wydziałów. Zbiórka o 9:30 na Starym Mieście. Utrudnień wzdłuż Alei Warszawskiej możemy spodziewać się do około godziny 12:00. 65. Kortowiadę SK poleca.
2: SK Olsztyn News.
3: Magazyn reporterów SK Olsztyn, Andrzej Brzozowski. Zabieram Was do Kortowa, gdzie odbyły się coroczne targi pracy zorganizowane przez Biuro Karier Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
4: Targi pracy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, a ja w tej chwili przy firmie Eger z Biskupca. Jaka dzisiaj oferta od Was?
5: Bardzo dużo ofert. Tak naprawdę jak co roku szukamy studentów na prace letnie w różnych kierunkach. No i oczywiście logistyka standardowo. Cały czas się rozwijamy, więc tych stanowisk jest coraz więcej.
4: Fajne, dobre

0: Zdarzenie?
1: Zawsze tak, zawsze jesteśmy szczęśliwi, że możemy tutaj być, poznać nowe osoby. Mamy kilka osób w naszej firmie, które właśnie tutaj nas znalazły i się dogadaliśmy. I też widzę osoby, które były u nas na pracach letnich, tutaj przychodzą, przywitają się. Iwona Michna z działu HR, firma Eger.
0: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Co dzisiaj od Was, jeżeli chodzi o targi pracy, jaką macie ofertę, jaką macie pozycję?
2: Oferty pracy, staże, praktyki. Zapraszamy, jesteśmy nowoczesnym urzędem, mamy kody QR, można sobie zeskanować. Każdy dzisiaj z telefonem. 15 wydziałów. Dla każdego znajdzie się to, czego szuka. Tutaj pani jest, pyta o finanse, mamy wydział finansów. Szukamy pasjonatów finansów, prawo, administratywistów. A dla osób o mocnych, stalowych nerwach mamy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
0: I to jest propozycja Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

0: My tutaj dzisiaj debiutujemy i czujemy się fantastycznie. Wszyscy wystawcy, studenci są zainteresowani, ciekawi tego, jaką ofertę dla nich mamy. Dagmara Jakubowicz-Kozak, kierownik oddziału kadr z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
1: Dzień dobry.
2: Katarzyna Olczyk.
1: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, no co wy dzisiaj macie do zaproponowania?
2: Do zaproponowania mamy gry i zabawy związane z Euresem. Mamy okulary VR.
1: No właśnie, ale jeżeli chodzi o pracę, to też doradzacie, też pomagacie?
2: Pomagamy.
1: A jak ocenisz w ogóle to wydarzenie?
2: No ja jestem drugi raz na uniwersytecie. Obeszłam wszystkie stanowiska. Ciekawe jest wszystko.
1: Czyli jakbyś była studentką, to byś coś znalazła dla siebie?
2: Na pewno. Przed chwilą była moja córka studentka, też przyszła tutaj nas odwiedzić.
1: Jak to jest z tym naszym bezrobociem? Bo cały czas gdzieś my przodujemy, prawda? W tych statystykach, jeżeli chodzi o nasze województwo warmińsko-mazurskie. Co trzeba zrobić, żeby znaleźć pracę?
2: No przede wszystkim mieć chęć. Wojewódzki Urząd Pracy, Miejski Urząd Pracy, Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, Ochotniczych Uwiec Pracy. Pytać się wśród znajomych, bo to jest też bardzo ważne, prawda?
1: Czyli trochę więcej inicjatywy z naszej strony chyba. To jest chyba najważniejsze.
2: Samo nie przyjdzie.
1: Samo nie przyjdzie. To słowa od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Nie mogło ich zabraknąć tutaj, jeżeli chodzi o targi pracy. To jest fabryka DFM w Dobrym Mieście. Już wiem, że pani Barbara jest najważniejsza.
3: Barbara Kochanowicz. Jestem szefową HR-u w firmie DFM z siedzibą w Dobrym Mieście. I dzisiaj jesteśmy z ofertami pracy, współpracy. Zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z naszym profilem firmy, ponieważ no, mamy dużo stanowisk od produkcji po kadrę zarządzającą. Więc jest szansa na rozwój.
1: Jak ocenisz to wydarzenie? No, bo nie jesteście po raz pierwszy tutaj w tym miejscu.
3: Oceniam bardzo dobrze. Jest nam bardzo miło, przyjaźnie. Rozmawiamy z studentami, rozmawiamy z osobami, które już ukończyły studia. Wydarzenie na miarę światową.
1: Biuro Karier UWM organizuje właśnie to spotkanie tutaj właśnie w Olsztynie, w Bibliotece Uniwersyteckiej. Warmia i Mazury cały czas boryka się z tym największym problemem, czyli z bezrobociem. Co trzeba zrobić, żeby to bezrobocie spadło? Bo patrząc i rozmawiając z wami, cały czas wynika z tego, że ta praca jest, ale czego tu brakuje, żeby osoby, które szukają pracy, znalazły potencjalnego pracodawcę?
3: Ja myślę, że ludziom potrzeba chęci, bo miejsc pracy jest, jesteśmy mocno otwarci, ale chęci są bardzo istotne. Jeżeli ktoś chce, to naprawdę nie ma nic trudnego. Ważne też, żeby ludzie się kształcili, podnosili swoje kompetencje, żeby zdobywali nowe zawody. Ja bym bardziej uderzała w to, żeby szkoły zaczęły otwierać się na zawody, takie jak nam są potrzebne, czyli szwaczki, tapicerzy, i myślę, że wtedy byłoby o wiele wszystkim łatwiej znaleźć miejsca pracy.
1: Idę do PIP-u, Państwowa Inspekcja Pracy, przedstaw się.
4: Joanna Frunckiewicz, dzień dobry. Aktualnie nie ma u nas żadnych naborów. Naszą rolą tutaj w dniu dzisiejszym na targach pracy jest taki punkt informacyjny z zakresu prawa pracy, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
1: Czyli można też takich fajnych szczegółów się dowiedzieć, no bo faktycznie jak zaczynamy pracować, czy też odbywać staż, to warto też wiedzieć, jakie mamy swoje obowiązki i prawa.
4: Dokładnie tak. Warto tą wiedzę posiadać już na starcie.
1: A jeszcze mam pytanie, jak ocenisz to wydarzenie, takim wystawcy?
4: Jesteśmy któryś z rzędu, jak najbardziej pozytywnie, jak co roku na plus.
1: Dzięki wielkie. Państwowa Inspekcja Pracy w Olsztynie. Bardzo, bardzo fajny, młody, pozytywny człowiek jest obok mnie, z bardzo fajną brygadą. Przedstaw się.
5: Dzień dobry, Marcin.
1: Marcin, ty chodzisz w mundurze i zaczepiasz młodych ludzi, ale właśnie w jakim celu zaczepiasz?
5: Zaczepiam, żeby wstąpili do jakże wspaniałej jednostki w Olsztynie, do 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
1: Dobrze, oni słuchają teraz uważnie, dlaczego warto przystąpić, bo obok ciebie i dziewczyny, i chłopacy, co zrobić i dlaczego oni mają ewentualnie skorzystać z twojej oferty?
5: Jest to wspaniała opcja, będąc na studiach, żeby rozwijać się lub po prostu zobaczyć, czy służby będą dla takich wspaniałych osób, jak na przykład pani tutaj.
1: No właśnie, ale dziewczyny też rozumiem, bo to nie tylko jest oferta dla chłopaków.
5: Jak najbardziej zapraszamy wszystkich.
1: No dobrze, to mam teraz pytanie do was. Zachęcił was ten oto kolega przystojny?
6: Oczywiście, że tak.
1: Czyli co, ewentualnie jakiś mundur w przyszłości, naprawdę?
6: Tak, oczywiście.
1: A jak w ogóle ocenicie to wydarzenie?
7: Oceniam wydarzenie na bardzo fajną inicjatywę.
8: Mi się bardzo podoba, jest dużo stanowisk, jest dużo do wyboru i mogliby organizować takie rzeczy częściej.
1: No dobrze, to idę sprawdzić, co się dzieje na pierwszym piętrze, bo teraz cały czas byłem na parterze, a teraz będziemy odwiedzać wystawców, którzy pojawili się na pierwszym piętrze. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Dużo gadasz, masz na imię?
7: Bartek.
1: Co fajnego już dzisiaj udało się?

0: złapać?
1: Co mi się udało złapać? No to na pewno wolontariat, bo no to jest rzecz, która jest bardzo przyjemna, pomaganie. Z innych rzeczy, no to coś, co ja mam związane z biotechnologią, na przykład doktora szkół właśnie, a tak to jeszcze chodzę, oglądam sobie.
0: Dobra, ale szukasz stażu, szukasz pracy już?
1: Bardziej jakieś miejsca też na praktyki, coś takiego, bo tu na razie drugi rok, no to jeszcze trochę czasu mam.
0: No to jeszcze trochę czasu masz, ale fajnie się chyba gdzieś zaczepić już, prawda? I coś, czegoś spróbować.
1: Tak, tak, oczywiście, że fajnie już teraz. Właśnie dlatego popatrzeć, coś sobie zobaczyć, najlepsze oferty, coś takiego.
0: A jak jeszcze oceniasz to wydarzenie, jeżeli chodzi o oko studenta?
1: Jak na razie bardzo przyjemne, ja lubię takie wydarzenia, lubię chodzić na nie, jakby brać udział też w każdym. Czasem się coś zgłoszę, może coś tam pomóc przy takich rzeczach, których mogę.
0: Targi pracy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Jest wiparz obok mnie.
2: Dzień dobry, Bytner Krajewska, Martyna.
0: No i teraz pytanie, co się dzieje u Was, czyli jaka jest oferta, jaka jest propozycja?
2: Aktualne stanowiska, no to weterynaria, zootechnika, biotechnologia, automatyka, robotyka i zarządzanie inżynieria produkcji. Super, jestem tutaj pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni.
0: Jest Sąd Okręgowy w Olsztynie.
3: Rafał Jerka, prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie.
0: Rafale, to teraz o tym, co się dzieje u Was, bo nie po raz pierwszy jesteście, oczywiście, tak. To nie jest wasza pierwsza wizyta na targach pracy. Z czym przybywacie, z jaką ofertą, z jaką propozycją?
3: Przybywamy z szeroką ofertą dla studentów. Mamy miejsca na stanowiskach asystentów sędziów. Właśnie jest ogłoszony konkurs, także zapraszamy, jest w trakcie. Mamy staże urzędnicze, 3-miesięczne dla studentów. One są oczywiście odpłatne. Można przyjść do nas, poznać, jak ci się podoba w sądzie okręgowym, jakie stanowisko odpowiada. Jak się spodoba, można aplikować na stanowisko. Mamy tu panów kuratorów, też mamy cały czas konkursy kuratorskie. Mamy miejsca w całym województwie warmińsko-mazurskim, więc nie tylko można na kuratora startować w Olsztynie, ale również w Biskupcu, w Piszu, w Rągowie, w całym województwie, więc jak ktoś jest spoza Olsztyna, to też zapraszamy. Mamy też stanowisko referendarskie, to jest takie stanowisko pomiędzy urzędnikiem a sędzią. Właśnie te praktyki, asystentów, no i możemy popowiadać też na stanowisku, jak zostać sędzią.
0: Z tego wynika, że bardzo się dużo dzieje u Was.
3: Tak, dużo się dzieje. W całym sądzie jest ponad 200 osób zatrudnionych. Cały czas mamy wolne stanowiska. Też praktyki studenckie prowadzimy. Studenci się zgłaszają na drugim, trzecim, czwartym roku. Odbawiają nas praktyki. Jeżeli możemy, to uwzględniamy też ich preferencje. Jak ktoś chce być w wydziale karnym, to w wydziale karnym. Jak w cywilnym, to w cywilnym.
0: A jak ocenisz wydarzenie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje?
3: Bardzo fajnie. Jesteśmy już tu drugi raz. Bardzo dużo studentów. Chcemy, żeby był bezpośredni kontakt między absolwentami, studentami a nami. Dlatego też tutaj jesteśmy. Świetna idea. Każdy może poznać ofertę i z niej powybierać i porozmawiać z ludźmi, którzy pracują w konkretnych miejscach.
0: Księgowość się pojawiła także. Jaka propozycja od Was, od Ciebie?
4: No my zawsze studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zapraszamy do siebie na staże, na praktyki, ale też współpracujemy przez cały rok. Studenci zaoczni mogą stać się księgowymi, kadrowymi, a w ostatnim czasie też mogą rozpocząć praktyki jako radca prawny.
0: To są targi pracy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Kolejna firma, przedstaw się.
5: Nazywam się Basia, jestem z firmy Cargill. Zajmujemy się produkcją m.in. żywności dla zwierząt, pasze, zboża, premiksy, czyli witaminy dla zwierząt, ale nie tylko.
0: Kogo szukacie? Co proponujecie?
5: Mamy różne oferty pracy, tak naprawdę szukamy do formulacji, receptury, etykietowanie, szukamy też osób, handlowców, chociażby mamy kolegę, który handluje zbożami, ale nie tylko.
0: Twoje wrażenia z tego spotkania, z tego wydarzenia?
5: Muszę powiedzieć, że jest gorąco, ze studentami bardzo miło się rozmawia, są otwarci, pytają, co więcej, też chcą wiedzieć więcej na temat tego, jak aplikować, jak szukać pracy i to, co ja zawsze polecam, warto jest mieć konto na LinkedInie i być tam widocznym. Nie wstydzimy się, podchodzimy, rozmawiamy.
0: Na Warmii i Mazurach my cały czas się gdzieś tutaj też borykamy z tym wysokim bezrobociem, najwyższym, jednym z najwyższych w kraju. No właśnie, co zrobić, żeby znaleźć pracę? Gdzie szukać tych ofert?
5: Rynek jest ciężki. Wydaje mi się, że po pierwsze inwestowanie w siebie, w języki. Jeżeli mamy jakieś firmy, które nas bardzo interesują, zacznijmy je obserwować, wychodźmy aktywnie, zakładajmy właśnie profile na LinkedInie, dodawajmy zdjęcie, nie bójmy się, bądźmy widoczni i będzie nam na pewno łatwiej, tak? Możemy aplikować bezpośrednio, możemy dać się znaleźć pracodawcy, tak? Trzeba tylko chcieć.
0: Trzeba tylko tego chcieć. Targi pracy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
6: Ewa Witalska, specjalista do spraw rozwoju zawodowego, kursy szkolenia, pracy, doradztwo zawodowe, jedno słowem Centrum Edukacji Pracy Młodzieży. Wszystko dla młodzieży.
0: Tak jest, OHP nasze olsztyńskie. Twój przepis na znalezienie fajnej pracy to?
6: Duża otwartość i każdy znajdzie siebie.
7: SK Olsztyn.
0: targi pracy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 2026 już za nami. Andrzej Brzozowski i obok mnie osoba, która podsumuje to właśnie wydarzenie.
7: Iwona Olechnowicz, specjalistka do spraw rozwoju zawodowego, Biuro Karier UWM.
0: No właśnie, kolejna edycja za nami. Opowiedzmy o tym, co się działo przez te 4 godziny, bo kolejne mega, bardzo fajne spotkanie za nami. No i mam nadzieję, że owocne dla tych osób, które były zarówno i wystawcami, ale także dla osób, które przybyły tego dnia do Biblioteki Uniwersyteckiej.
7: Dzisiaj mieliśmy okazję spotkać się z wieloma studentami i absolwentami. Frekwencja była naprawdę ogromna. Bardzo się cieszymy, że też osoby odwiedzające mogły bezpośrednio skontaktować się z pracodawcami i już przed etapem tego wysłania CV dać się poznać z jakiejś mocnej strony. Także bardzo się cieszymy. W tym roku gościliśmy ponad 60 firm i instytucji bardzo różnych. Mieliśmy również prelekcje. Prelekcje po to, aby zachęcić do aplikowania na różne stanowiska, ale też czegoś się nauczyć. Na przykład, a jak się pracuje w zespole? Jakie są typy osobowości tutaj? Co możemy zrobić z trudnymi jakimiś sytuacjami? Jak się uczyć z nich wychodzić? Jak sobie z nimi radzić? To jest bardzo istotne w pracy w zawodzie bądź w pracy takiej zespołowej. Co więcej, a dzisiaj mieliśmy też okazję zerknąć, jak wygląda praca od kuchni. To znaczy, firmy przyjechały z robotami, ze swoimi sprzętami, ze specjalistami, którzy to mówili, na czym polega praca na konkretnym stanowisku. I my bardzo się cieszymy, że nasi studenci i absolwenci mogli poobserwować, jak wygląda ewentualnie ich przyszła wymarzona praca, a szczególnie było to interesujące dla osób, które jeszcze myślą, co tutaj za swoją przyszłością zrobić, bo sobie studiujemy różne kierunki, prawda? A później nie wiemy, co dalej zrobić, więc targi pracy są świetną okazją, aby zobaczyć sobie, na czym polega praca na konkretnym stanowisku pracy.
0: Jeżeli chodzi o wystawców, o firmy, o instytucje, faktycznie około 60 firm było, widziałem to na własne oczy. Ciężko jest namówić te firmy, te instytucje do tego, żeby wziąć udział w takim wydarzeniu, w takim spotkaniu, w targach pracy?
7: Nie, bardzo łatwo. Mieliśmy dużo więcej zgłoszeń niż wolnych miejsc, także bardzo się cieszymy, że świadomość wśród pracodawców jest ogromna, że warto spotykać się ze swoimi przyszłymi kandydatami do pracy.
0: Ale widać, że ten przekrój faktycznie firm i instytucji był bardzo szeroki, ale faktycznie też większość firm gdzieś na co dzień zatrudniają potem studentów.

0: że warto spotykać się ze swoimi przyszłymi kandydatami do pracy.
1: Ale widać, że ten przekrój faktycznie firm i instytucji był bardzo szeroki, ale faktycznie też większość firm gdzieś na co dzień zatrudniają potem studentów.

0: w procesach rekrutacji, więc widzimy, że to ma realne przełożenie na procesy rekrutacyjne później w firmach.
1: No i dzisiaj także powiedzmy o tym, że nie tylko wystawcy, nie tylko firmy, nie tylko instytucje, nie tylko nasi cudowni goście.
0: Pojawiło się u nas studium wychowania fizycznego i sekcja tańca Endorfina pod okiem pani Agnieszki Dąbrowskiej. Bardzo się cieszymy, że nasi studenci mają swoje pasje i zainteresowania. Zawsze ich namawiamy, pielęgnujcie to, pokazujcie się światu, twórzcie własne doświadczenia, pracujcie zespołowo. To jest świetna okazja, żeby nie dość, że pielęgnować swoją pasję, to jeszcze współpracować z kimś w zespole.
1: No i teraz najważniejsze pytanie, za rok się widzimy ponownie?
0: Mamy taką nadzieję.

Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20.

0: kredkę zwrotną. Biedronka!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca na noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

1. Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka. I po reklamie.

0: szybko i mocno inny niż do tej pory klimat.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: Głosujecie na SKPN.
1: Tylko słońce czuć.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
0: Zapraszam, Michał Sobkowski.
3: Autopromocja.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo